Radio Express. Radio Express.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy.

21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy.

0: Champions. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: I po reklamie.

0: Skabraniewo News.
1: Dzień dobry, dziś pozdrawiamy z Fromborka, pozdrawiamy wspólnie z burmistrzem Damianem Krasińskim. Witam bardzo serdecznie, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Przyjechałam do Fromborka, żeby zobaczyć, jak miasto przygotowuje się do sezonu letniego, do tegorocznych wakacji, bo one już tuż, a że miasto przygotowuje się do tego sezonu, to widać gołym okiem, bo inwestycje dla mieszkańców i dla turystów powstają u was jak grzyby po deszczu.
2: O, to bardzo ciekawe porównanie, ale tak, taka nasza najważniejsza inwestycja, czyli ten teren rekreacyjny z tężniami we Fromborku, kolejne zagospodarowane miejsce, już niedługo otwarcie tego pięknego miejsca, 11 lipca, podczas drugiego dnia Dni Fromborka, na które serdecznie państwa zapraszam, jednakże już teraz można podziwiać ten obiekt i zrewitalizowane tereny. To jest jedno z takich bardziej spektakularnych inwestycji, które w naszym mieście się wydarzyły, ale...
1: I zatrzymajmy się może przez chwilę na tej inwestycji, bo rzeczywiście ona robi wrażenie, bo to nie tylko tężnia, ale i cała infrastruktura wokół.
2: Tak, dokładnie. Tak jak ja to zawsze mówię, mamy tam strefę cienia, w której możemy sobie odpocząć w zrewitalizowanym parku, więc ławeczki nie tylko. Jest to miejsce, w którym możemy te urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jakim przecież jest tężnia, wykorzystać do tych walorów leczniczych, ale także na nowo powstałym amfiteatrze skorzystać z być może przyszłych kameralnych uroczystości, ale także kąpieli słonecznych.
1: No właśnie, wspomniane słowo uzdrowisko. Od razu chciałam się zapytać, czy Fromborg jest w końcu tym uzdrowiskiem? Czy jeszcze nie? Czy tylko aspiruje?
2: Fromborg na razie bardzo mocno aspiruje do tego, aby status uzdrowiska osiągnąć. Jak już kiedyś się rozmawialiśmy i tutaj tak naprawdę zbyt wiele się nie zmieniło. Jesteśmy w bardzo dużej ekspansji strefy B obszaru ochrony uzdrowiskowej, czyli tej, która jest taką otoczką strefy A. A żeby Fromborg mógł stać się uzdrowiskiem, czyli przejść z tego statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, no musi powstać zakład lecznictwa uzdrowiskowego w strefie A. Na to bardzo liczymy, stąd wiele tych inwestycji, które według nas, według mieszkańców, według rozbudowanego ruchu turystycznego, miejmy nadzieję, że przyniosą za sobą także osobę, która będzie osobę, bądź grupę osób, które będą chciały zainwestować właśnie w strefie A, w zakład lecznictwa uzdrowiskowego, co przyczyni się właśnie do zmiany statusu na status uzdrowiska.
1: To rozszyfrujmy jeszcze te pojęcia strefa A, strefa B.
2: Mamy w sumie trzy strefy we Fromborku, bo Frombork jest objęty trzema strefami, to są takie otuliny tej strefy A, ja to tak to nazywam. Strefa A to jest taka strefa, w której bezpośrednio znajdują się wody lecznicze, nasz odwiert wód leczniczych, wód solankowych.
1: Czyli to jest miejsce niedaleko byłego basenu odkrytego?
2: Tak, dokładnie. To jest taki obszar 100 hektarów, który znajduje się właśnie w obrębie tego naszego odkrytego basenu. Następnie mamy strefę B, która jest taką otuliną strefy A i w tej strefie B dzieje się teraz najwięcej we Fromborku. Jest to głównie miasto Fromborg i strefa C, czyli otulina tej strefy B.
1: Czyli wracając do inwestycji, o której zaczęliśmy rozmowę, to strefa B. Tężnia funkcjonuje w strefie B, czyli tak naprawdę w miejscu niedaleko Zalewu Wiślanego, niedaleko promenady, niedaleko dworca, również dworca, który też rewitalizujecie.
2: Tak, to jest kolejna taka wielka, spektakularna inwestycja we Fromborku, czyli nasz dworzec, w którym plan jest, aby powstało centrum kulturalno-biblioteczne oraz punkt informacji turystycznej. No, nie ma lepszego miejsca jak miejsce przy największych parkingach, miejsce, gdzie do portu wpływają tysiące turystów, miejsce, gdzie przybywają goście do naszego miasta, aby właśnie w tym miejscu rozpoczęli swoją podróż kulturalną, swoją podróż biblioteczną, ale także informacją turystyczną, wspierając się, aby móc wędrować poprzez wszystkie annały naszego miasta i gminy.
1: Czyli to oznacza, że generalnie marzenia o powrocie kolei do Fromborka zostaną zasypane?
2: Nie, w żadnym wypadku. Jeżeli byłyby takie pomysły, żeby kolej nadzalewowa wróciła w różnej formie, czy to w tej formie towarowej, czy w formie zabezpieczenia, czy w formie transportowej, czy przewozu ludzi, osób i tak dalej, i gdyby było zapewnienie centralne, że gminy nie musiałyby partycypować w kosztach utrzymania takiej kolei, to byłaby to kolejna wspaniała atrakcja na naszym terenie. Nasz dworzec będzie nadal blisko torów, więc przygotowanie pewnych rzeczy, które byłyby wymagane do spełnienia wymagań kolei, myślę, że to nie byłoby problematyczne w obecnych czasach.
1: Jak długo potrwa remont dworca? Kiedy tam będzie mogła ruszyć ta informacja turystyczna?
2: Myślę, że jest to sezon 2027, czyli przyszły rok. Planujemy pierwsze terminy odbiorowe na marzec przyszłego roku. W chwili obecnej, jak się do Fromborka taka, wiesz, że jak się przejeżdża ulicą właśnie dworcową, to dworzec widać na przestrzał, bo jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie tej inwestycji, ale wymaga wielu takich prac przygotowawczych, które później sprawią, że już te wszystkie mocno wizerunkowe będą bardzo, bardzo szybkie i ten budynek może nie będzie rósł, bo nie zmieniamy jego kubatury, ale będzie na pewno pięknym obiektem służącym dla mieszkańców, dla gości, dla wszystkich, którzy będą chcieli odwiedzić Romburg.
1: No właśnie, a co z mozaiką, która jest kultowym, designerskim elementem tego miejsca?
2: No mozaika zostaje w 100%. To jest element, który nawet w drugim zadaniu, ponieważ to zadanie dworca z racji ograniczeń troszeczkę budżetowych naszej gminy zostało podzielone na dwa zadania. W drugim zadaniu jest renowacja tej mozaiki, więc ona zostaje i tutaj no, na pewno będzie takim miejscem i historycznym, i troszeczkę takim miejscem pamięci, ale też pewnie będzie ciekawym miejscem do odwiedzenia już w nowym obiekcie, który będzie miał troszeczkę tej historii na sobie.
1: Zatem na dworzec czekamy, a z tężni już prawie korzystamy. Póki co można tam spacerować i wspomnieliśmy o ich uzdrowiskowym charakterze, ale nie tylko, bo jest jeszcze jedna ukryta funkcja tego terenu.
2: Tak, troszeczkę staraliśmy się przemycić poprzez nasze tężnie jeszcze jedną bardzo mocno spektakularną funkcję tego obiektu. Ukryliśmy tam scenę z zadaszeniem, a w taki sposób ustawione są przy tężniach ławeczki i leżaki, aby można było bacznie śledzić to, co się na tej scenie dzieje. Tak więc bliskość dworca, który będzie centrum kulturalnym, kulturalno-bibliotecznym, a także możliwość w bliskiej odległości organizowania wydarzeń scenicznych, no zapewni takie kompleksowe rozwiązanie tych różnych ciekawych wydarzeń. Być może nie w formie masowej, ale w takiej kameralnej na pewno.
1: Rozmawiamy o inwestycjach, które już cieszą oko i będą cieszyły oko. Proszę powiedzieć, skąd miasto wzięło pieniądze, żeby je realizować?
2: To jest pokłosie jeszcze środków finansowych, które pozyskaliśmy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych i teraz po prostu realizujemy te zadania, które wymagały od nas no, dość długiego czasu przygotowania dokumentacji, przygotowania się do tego, żeby to móc realizować, ale także przygotowania no, środków własnych, które przeznaczamy na te zadania. Tak więc te dwie duże inwestycje to jest Rządowy Fundusz Polski Ład.
1: A my pozostajemy nadal w strefie B i przechodzimy na rynek, bo tam może niespektakularna zmiana od razu na pierwszy rzut oka, ale też bardzo atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.
2: Tak, dokładnie. To tak, jak ja to nazwałem w pewnym materiale wideo, jest to w starym, dobrym stylu, ponieważ fontanna nasza, która no, już od dłuższego czasu borykała się z licznymi awariami, przepięciami i takim dosyć problematycznym funkcjonowaniem, no tutaj razem z Radą Miejską we Fromborku, razem z mieszkańcami postanowiliśmy tą fontannę odrestaurować w formie odnowienia technologicznego i uzyskała nowe serce, czyli nową formę sterowania, nowe światełka, nowe atrakcje związane z technologiami wykorzystywanymi do pokazów tej fontanny. Jedną taką dyszę dodatkową, która jest taką dyszą centralną, ale wszystko to w starym, dobrym stylu, pokazujące jak ciekawie można spędzić czas na naszym rynku. Szczególnie ważne są elementy iluminacyjne w nocy, bo fontanna będzie także działała w godzinach wieczornych, więc to podświetlenie będzie robiło dodatkowe wrażenia takie wizualne.
1: Ja zapytałam się o te takie najważniejsze inwestycje. Coś może jeszcze ma pan w zanadrzu?
2: Oj tak, ten kalendarz tych naszych inwestycji jest bardzo duży i bogaty. No już staramy się o środki na to, co jest też potrzebne bardzo mieszkańcom, czyli dalszy rozwój infrastruktury i chodnikowej, i drogowej. Niedługo będzie realizowane zadanie dachu na ulicy Katedralnej. Już teraz dzieje się blisko 5-milionowe działanie, którego tak naprawdę w ogóle nie widać, ale jest to rewitalizacja i rekonstrukcja i budowa nowych odcinków wodociągowo-kanalizacyjnych, zmiana stacji uzdatniania wody oraz poprawa naszej oczyszczalni ścieków. Więc tych zadań takich, które jeszcze przed nami, bardzo dużo. Staramy się o te środki takie mocno dużo inwestycyjne, ale nie zapominamy także o tych działaniach miękkich, dofinansowaniach, dotacjach z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, czyli tutaj jakby staramy się na każdym polu, czy to mniejsze środki, czy większe środki, ale realizować tak, żeby się rozwijać i iść do przodu.
1: Pojawiają się już w mieście pierwsi turyści?
2: Tak, oczywiście. Już weekend majowy pokazał, że Fromburg jest bardzo atrakcyjnym miejscem.

0: jak to niektórzy mieszkańcy mówili, że takie kluczowe wydarzenie we Fomborku, czyli odpust 15 sierpnia, zawsze zgromadzał największą liczbę turystów, no to weekend majowy już przez niektórych mieszkańców odbierany był jako odpust, więc to jest oznaka tego, że Frombork popularny jest. Nie tylko Frombork. Frombork, gmina, nasze tereny tutaj powiatu braniewskiego, czy Warmii, Mazur i Powiśla. To jest taki temat, który jest miły dla oka i cieszy, bo widać, że te działania, które realizujemy, przynoszą efekt turystyczny, a wszyscy chcemy, żeby też za tym przyniósł efekt inwestycyjny.
1: A ja rozumiem, że mimo tych inwestycji, tych przygotowań, jesteście już gotowi na wakacje, na letni sezon i na przyjęcie turystów w większej liczbie.
0: Administracyjnie miasto jest przygotowane, kalendarz wydarzeń pęka w szwach, można powiedzieć, co tydzień coś ciekawego każdy dla siebie znajdzie. Aż trudno jest wymienić jakieś takie spektakularne wydarzenia, ponieważ można powiedzieć, że spektakularnością każde z nich słynie i one są realizowane zarówno na terenie gminy, na sołectwach, jak i w naszym mieście, przez różne instytucje i naszych partnerów, więc zapraszam do śledzenia naszych portali społecznościowych i naszych partnerów, ponieważ tam jest bardzo, bardzo duży i bogaty kalendarz uroczystości, nie tylko tych letnich.
1: Ale myślę, że na zakończenie możemy zaprosić na dni Fromborka, bo częścią tych dni będzie właśnie otwarcie tężni, od których zaczęliśmy naszą rozmowę.
0: Tak, dni Fromborka, ja odkąd zostałem burmistrzem, staram się organizować w takich trochę ciekawych miejscach i tym razem, też bardzo ciekawe miejsce, startujemy w Kościele Świętego Mikołaja, pierwszy dzień dni Fromborka, w którym będą wyjątkowe wydarzenia, m.in. nadanie tytułu honorowego obywatela Fromborka, będzie także wręczenie

organizować w takich trochę ciekawych miejscach i tym razem, też bardzo ciekawe miejsce, startujemy w kościele świętego Mikołaja, pierwszy dzień Dni Fromborka, w którym będą wyjątkowe wydarzenia, m.in. nadanie tytułu honorowego obywatela Fromborka, będzie także wręczenie

0: Damian Krasiński. Dziękuję bardzo.
1: Eska Braniewo.
2: Bobry mają na sumieniu 170 szkód i 2,5 miliona strat. Wilki 30 szkód wartych 100 tysięcy. To dane za ubiegły rok z powiatu elbląskiego i braniewskiego. Żeby ograniczyć straty, RDOŚ opracował specjalny program.
3: Mamy przygotowane konkretne pakiety. Od ogrodzeń elektrycznych i fladr chroniących przed wilkami, przez specjalne urządzenia przelewowe do kontrolowania rozlewisk bobrowych, aż po interwencyjne przesiedlenia bobru z najbardziej konfliktowych miejsc.
2: Mówi Justyna Januszewicz, rzecznik RDOŚ w Olsztynie. Żeby skorzystać z programu, wystarczy wypełnić prosty wniosek. Szczegóły w sieci.
1: Eska Braniewo News.
4: Historia, którą dziś warto przypomnieć, zaczyna się od lipcowego dnia, lasu i poziomek, ale szybko zaprowadzi nas do niezwykłych zdolności chłopca, który zostanie franciszkaninem, wizjonerem, zielarzem i duszpasterzem tysięcy ludzi. Dwoje dzieci zbiera owoce, burza nadciąga po cichu, deszcz zaskakuje je nagle, więc chowają się pod krzakiem.
5: W tej zwyczajnej scenie pojawia się pierwszy znak niezwykłych zdolności jednego z dzieci. Chłopiec widzi na dłoni dziewczynki brodawki, sięga po jaskółcze ziele, łamie łodygę i sokiem naciera jej dłonie, jakby ktoś mu podpowiedział, że właśnie to zioło przyniesie ulgę. Po kilku dniach brodawki zniknęły bez śladu. Ten chłopiec nazywał się Czesław Klimuszko, późniejszy franciszkanin Andrzej, jeden z najsłynniejszych polskich zakonników XX wieku.
4: Jak to się stało, że ten chłopiec z lasu stał się zakonnikiem, do którego przyjeżdżały setki osób po poradę?
5: Urodził się 23 sierpnia 1905 roku we wsi Nierośno, w ubogiej, wielodzietnej rodzinie. Życie na wsi dało mu stały kontakt z przyrodą, a z jego wspomnień wynika, że już jako młody chłopak w niewyjaśniony sposób potrafił określić właściwości niektórych ziół. W szkole powszechnej poznał postać świętego Franciszka, co bardzo go poruszyło i umocniło w nim myśl o życiu zakonnym.
4: Zanim trafił do zakonu, musiał jednak przejść przez szkoły i zwykłe życiowe wybory. Jak wyglądał ten etap?
5: W 1924 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Grodnie, gdzie spotkał franciszkanina, ojca Fordona, współpracownika świętego Maksymiliana Kolbego. Jego przykład przesądził o decyzji Czesława, by wstąpić do franciszkanów.
4: I tu pojawia się kolejny filmowy obraz. Młody chłopak postanawia zostać zakonnikiem i rusza w drogę. Jak rozwiązał tę kilkusetkilometrową trasę?
5: Gdy zdecydował się przenieść do Lwowa i wstąpić do franciszkanów, nie miał pieniędzy na podróż. Około 500 kilometrów przeszedł pieszo, co stało się symbolem jego determinacji i franciszkańskiej prostoty.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
4: Po takiej wędrówce klasztor musiał wydawać się przystanią. Gdzie trafił na nowicjat i jak wyglądały jego pierwsze lata w zakonie?
5: Od 1925 roku był nowicjuszem w Kalwarii Pacławskiej. Wśród wzgórz i lasów łączył modlitwę z kontemplacją natury. Przyjął imię Andrzej, poznawał duchowość świętego Franciszka i pogłębiał wiedzę o ziołach podczas długich spacerów.
4: Kiedy oficjalnie stał się zakonnikiem i jak potoczyły się jego dalsze losy?
5: Śluby zakonne złożył 6 maja 1934 roku. Posługiwał między innymi w Gnieźnie, Wilnie, Łagiewnikach i Warszawie, gdzie spotykał chorych i ubogich. Coraz częściej proszono go o rady zdrowotne, więc zaczął tworzyć własne mieszanki ziołowe, łącząc tradycję ludową z konsultacjami lekarskimi.
4: I tu dochodzimy do tego, z czego jest najbardziej znany. Do ziół i do tego, co wielu nazwało parapsychologią. Jak wyglądała jego praca z ludźmi?
5: Ojciec Andrzej Klimuszko zasłynął jako znawca ziół. Ułożył mieszanki na niemal 130 chorób, a do klasztoru przyjeżdżały setki osób. Cierpliwie słuchał, zadawał pytania, dobierał zioła i wielu chorym przynosił realną poprawę.
4: A jednak w pamięci wielu zapisał się także jako ktoś, kto widział więcej niż inni. Skąd wzięła się opinia o jego zdolnościach jasnowidzenia?
5: Już w czasie wojny mówiono, że ma dar przewidywania. Miał sen o hitlerowskiej napaści na Polskę, zanim wybuchła wojna, a z czasem zaczęto mu przypisywać zdolności jasnowidzenia. Jego sława cudotwórcy z Elbląga wyszła poza Polskę, bo opowiadano, że potrafił opisać miejsca, w których nigdy nie był i przewidzieć losy konkretnych osób.
4: Czy są konkretne przykłady jego przepowiedni, które szczególnie zapadły w pamięć?
5: Wspomina się, że przewidział krótki pontyfikat papieża Jana Pawła I oraz wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. W 1980 roku mówił też, że Solidarność powstanie dwukrotnie, co zrozumiano dopiero później.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
4: Z jednej strony mamy zakonnika, który układa mieszanki ziołowe i pomaga chorym. Z drugiej człowieka, o którym mówi się jasnowidz. Jak on sam odnosił się do tej sławy?
5: Nie szukał rozgłosu. Traktował swoje zdolności jako odpowiedzialność, a nie powód do dumy. Podkreślał, że zioła są darem natury, z którego trzeba korzystać mądrze, a w sprawie jasnowidzenia był powściągliwy. Skupiał się na pomocy konkretnym ludziom, a jego klasztor w Elblągu stał się miejscem,

0: do którego przyjeżdżali także cudzoziemcy, szukając nadziei i wsparcia.
1: Minęło już wiele lat od jego śmierci, a jednak jego nazwisko wciąż wraca w rozmowach. Jak dziś patrzy się na postać ojca Andrzeja Klimuszki?
0: Dla jednych jest wybitnym znawcą ziół, dla innych człowiekiem obdarzonym niezwykłym darem widzenia przyszłości. Niezależnie od interpretacji, jego biografia pokazuje, jak z połączenia ubóstwa, wrażliwości na przyrodę i odwagi może narodzić się życie, które inspiruje kolejne pokolenia.
1: I może dlatego ta scena z poziomkami i burzą tak mocno zapada w pamięć. Pokazuje, że czasem jeden gest, jedna intuicja staje się zapowiedzią całego życia.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
1: Skoro znane już wojenne losy i niezwykłe zdolności ojca Andrzeja Klimuszki, czas prześledzić historię, która brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego. A jednak wydarzyła się naprawdę i kończy się w Elblągu, po drodze zahaczając o Kalisz, okolice Radomia, Pomorze i powojenną Polskę.
0: Bohaterem jest franciszkanin, ojciec Andrzej, który w czasie wojny ucieka z okupowanej Warszawy do klasztoru w Kaliszu. Liczy na schronienie, ale dopada go gestapo. Aresztuje, przesłuchuje i wypuszcza z nakazem, by nie opuszczał miasta.
1: To brzmi jak pułapka, bo formalnie jest wolny, a w praktyce każdy jego krok kontroluje okupant, więc każdy błąd może skończyć się czymś znacznie gorszym.
0: On jednak ryzykuje. Wychodzi z aresztu i jedzie pierwszym pociągiem, bez dokumentów i pieniędzy, do Wierzbicy koło Radomia. Jakby prowadził go jakiś wewnętrzny kompas.
1: Od tego momentu w jego życiu zaczynają się mnożyć sytuacje, w których unika śmierci dzięki nagłym przeczuciom, impulsom, każącym mu zmienić miejsce, drogę albo plan.
0: Ostrzega też ludzi przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Wielu go lekceważy, a potem całe wioski są rozstrzeliwane, co dla niego jest ogromnym wstrząsem.
1: Nosi więc w sobie i ulgę, że ocalał, i poczucie winy, że nie zdołał przekonać innych, co zostawia głęboki ślad w jego psychice.
0: Zauważa u siebie jeszcze jedną zdolność. Patrzy na fotografie i ma wrażenie, że widzi na nich coś więcej niż wizerunek. Jakby na twarzy człowieka był zapisany jego życiorys, zdrowie i przyszłe wydarzenia.
1: Ludzie zaczynają mówić o jasnowidzeniu, bo jego trafne odczyty się mnożą, choć można to też próbować tłumaczyć niezwykłą intuicją i wrażliwością.
0: Ojciec Andrzej prosi ludzi o fotografię, opisuje, co widzi, a oni weryfikują to z własnym życiem. Początkowo traktuje to jak zabawę, ale rosnąca liczba trafnych opisów zaczyna go niepokoić.
1: Nie ogłasza się wizjonerem. Testuje siebie, sprawdza, czy to nie autosugestia, a jednak okazuje się, że jego opisy są zaskakująco precyzyjne.
0: Po wojnie jedzie na Pomorze. Zatrzymuje się w Prabutach, gdzie zastaje zniszczony kościół i własnymi rękami zaczyna go odnawiać.
1: Równocześnie rodzi się jego sława jako zielarza i wizjonera, człowieka, który zna się na ziołach i potrafi odczytywać losy ludzi ze zdjęć.
0: Najpierw przychodzą parafianie z fotografiami zaginionych w czasie wojny. Pytają, czy ich bliscy żyją, gdzie mogą być. A dla wielu rodzin jego słowa stają się jedyną nadzieją na odpowiedź.
1: W kraju pełnym nieoznaczonych grobów i zaginionych dokumentów ludzie chwytają się każdej możliwości, nawet jeśli wydaje się niezwykła.
0: Z czasem listy napływają z całej Polski i z zagranicy, a wśród proszących pojawiają się także milicjanci śledczy, którzy nie potrafią rozwiązać niektórych spraw.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
1: To paradoks, bo państwo komunistyczne oficjalnie odrzuca takie zjawiska, a jednocześnie jego funkcjonariusze po cichu korzystają z pomocy zakonnika.
0: W czerwcu 1947 roku w Olsztynie przewiduje śmierć kardynała Augusta Chlonda, co wiele osób odbiera jako potwierdzenie jego daru.
1: Przepowiednia dotycząca jednej z najważniejszych postaci kościoła odbija się szerokim echem i jeszcze bardziej przyciąga uwagę władz.
0: Popularność ojca Andrzeja zaczyna przeszkadzać komunistom, więc zapada decyzja, że trzeba go usunąć i ograniczyć jego wpływ.
1: Każda niezależna charyzma, która nie wyrasta z partii, staje się problemem, więc władza reaguje represją, zamiast próbować zrozumieć fenomen.
0: Ojciec Andrzej wyczuwa niebezpieczeństwo. 8 grudnia 1948 roku ucieka z Prabut w przebraniu kobiety, aby zmylić śledzących go funkcjonariuszy.
1: Ten motyw przebrania pokazuje, że łączy duchową odwagę z przyziemnym sprytem. Wie, że sam dar nie wystarczy, trzeba też przechytrzyć system.
0: Po ucieczce ukrywa się w kolejnych klasztorach, używa fałszywego nazwiska, stara się nie ujawniać swoich umiejętności. Wraca do zwykłych obowiązków zakonnika, aby nie ściągać kłopotów na współbraci.
1: Żyje w napięciu między pragnieniem pomagania ludziom, a koniecznością ukrycia

0: też przechytrzyć system.
1: Po ucieczce ukrywa się w kolejnych klasztorach, używa fałszywego nazwiska, stara się nie ujawniać swoich umiejętności. Wraca do zwykłych obowiązków zakonnika, aby nie ściągać kłopotów na współbraci.
2: Żyje w napięciu między pragnieniem pomagania ludziom, a koniecznością ukrycia

0: Później gwardianem i proboszczem w Elblągu, mieście, które stanie się ostatnim ważnym przystankiem w życiu ojca Andrzeja.
1: Kiedy ojciec Lucjusz obejmuje funkcję w Elblągu, zaprasza go do tego miasta. Ojciec Andrzej przyjmuje propozycję i w 1961 roku przybywa tam, pozostając aż do śmierci, jako zakonnik, zielarz i wizjoner.
0: W ten sposób historia człowieka, który uciekał z okupowanej Warszawy, ostrzegał wioski przed zagładą, odnawiał kościół w prabutach i uciekał w przebraniu kobiety, kończy się w mieście nad rzeką Elbląg.
1: Przeplatają się tu trzy wątki. Wojenne przetrwanie, duchowa droga franciszkanina i niezwykły dar odczytywania ludzkich losów z fotografii, pokazując różne twarze człowieka, który nie szukał rozgłosu, ale nie mógł uciec od odpowiedzialności za to, co widzi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
0: Skoro poznaliśmy już niezwykłe życie ojca Andrzeja jako franciszkanina, wizjonera i zielarza, spójrzmy teraz, jak wyglądała jego codzienność w Elblągu. Człowieka, który nie umiał przejść obok cudzego cierpienia, nawet jeśli groziły mu za to kłopoty z władzami komunistycznymi i z przełożonymi kościelnymi.
1: On nie traktował swojego daru jak czegoś niezwykłego, tylko jak narzędzie do pomagania. W Elblągu, mimo nacisków i krytyki, nadal ostrzegał ludzi przed chorobami. Potrafił spojrzeć na człowieka i wyczuć słaby punkt organizmu, a badania potem potwierdzały poważne schorzenia, których wcześniej nikt nie zauważył.
0: I to wszystko w czasach, gdy władza ludowa bardzo podejrzliwie patrzyła na religijność, a co dopiero na kogoś, kto mówi o jasnowidzeniu.
1: Dokładnie, a on szedł dalej, bo nie ograniczał się do zdrowia. Przepowiadał duże wydarzenia, jak wielką powódź we Włoszech czy szybką śmierć papieża Jana Pawła I, co budziło ogromne emocje i przyciągało ludzi szukających odpowiedzi na swoje lęki.
0: To musiało wywoływać skrajne reakcje. Z jednej strony wdzięczność, z drugiej oskarżenia o szarlatanerię.
1: I tak było. Drzwi do jego pokoju w klasztorze praktycznie się nie zamykały, a jednocześnie publicyści nazywali go szarlatanem. On jednak trwał przy swoim. Zajmował się ziołolecznictwem i tworzył przemyślane, indywidualne mieszanki ziół, które opisywał w broszurach i książkach.
0: To też ciekawy obraz tamtych czasów. Oficjalna medycyna i obok niej człowiek w habicie, który pisze o ziołach i ma kolejki pod drzwiami.
1: A kolejki były naprawdę długie. Przyjmował ludzi w klasztorze, diagnozował, układał mieszanki, a jednocześnie pełnił zwyczajną posługę duszpasterską i jeździł na sympozja oraz konferencje. Jego życie miało taki potrójny rytm. Klasztor, kościół i wystąpienia publiczne.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Braniewo. To warto wiedzieć.
0: A do tego dochodzi ten najbardziej sensacyjny wątek, czyli pomoc w odnajdywaniu zaginionych osób. To brzmi jak scenariusz filmu kryminalnego.
1: A jednak to są fakty. Ojciec Andrzej wielokrotnie pomagał w poszukiwaniach. Wystarczało mu zdjęcie. Często wskazywał miejsce, gdzie leżało już ciało, co było ogromnym ciężarem psychicznym.
0: Najgłośniejsza była chyba sprawa porwania syna Bolesława Piaseckiego.
1: Tak, wtedy milicja była bezradna, a ojciec Klimuszko wskazał miejsce porzucenia ciała i miał rację. Podobnie opisywał miejsce, w którym znajdowało się ciało włoskiego premiera Aldo Moro.
0: Czyli jego dar sięgał daleko poza granice Polski.
1: Tak, pomagał też odnaleźć osoby żywe, na przykład Patrycję Hearst w Stanach Zjednoczonych. Wypowiadał się nawet o bursztynowej komnacie, twierdząc, że została zniszczona przez Niemców.
0: To wszystko brzmi jak życie człowieka, który nie znał słowa odpoczynek.
1: On naprawdę się nie oszczędzał. Drzwi jego pokoju w elbląskim klasztorze były prawie zawsze otwarte. Ciągle przyjmował chorych, wyjeżdżał, odpisywał na listy z całej Polski i z zagranicy.
0: Taki tryb życia musiał się odbić na zdrowiu.
1: Bardzo. Od połowy lat 70. poważnie chorował na płuca. Palił nałogowo, pił dużo kawy, sięgał po koniak. Zioła pomagały mu na wiele dolegliwości, ale na chorobę płuc nie znalazł ratunku.
0: Paradoks. Pomagał tylu chorym, a sam nie miał czasu zadbać o siebie.
1: Coraz częściej trafiał do szpitala w Elblągu, a nawet tam wspierał chorych i lekarzy. Na dłuższe leczenie nie chciał sobie pozwolić. Czuł, że jego miejsce jest przy ludziach stojących pod klasztorną furtą i do końca pozostał wierny tej misji.
2: Braniewskie zabytki w magazynie reporterów Eski Braniewo.
0: W końcu jednak organizm powiedział dość. Jak on sam widział swój dar i swoją rolę, gdy nie był na świeczniku, tylko pisał o sobie w bardziej osobistych tekstach?
1: W nieopublikowanej biografii podkreślał, że nie jest ani uzdrawiaczem, ani cudotwórcą, ani kimś nieomylnym i że czuje zażenowanie, gdy ktoś tak go nazywa. Chciał po prostu przekazać ludziom choć odrobinę wiedzy i doświadczenia, które zdobył, oraz pokazać bogactwo, jakie daje żywa przyroda dla ludzkiego zdrowia. Dla niego jasnowidz powinien mieć mocną, niezachwianą miłość do ludzi i gotowość do bezinteresownej pomocy, z serdecznym współczuciem.
0: To brzmi jak bardzo wymagająca definicja.
1: On stawiał sobie wysoką poprzeczkę. Pisał, że jeśli w wieloletniej pracy choć jedną iskierkę radości wlał w skołatane ludzkie serca, nikt nie żył nadaremnie. W Elblągu nadal żyją ludzie, którzy mówią, że zawdzięczają

0: 2025 року. З 9 червня на трьох вулицях Фромбурга діє тимчасова організація дорожнього руху. У зв'язку з модернізацією водопровідно-каналізаційної інфраструктури на вулицях Ельблонській, Рибацькій та Міцкевича запроваджено реверсивний рух транспорту з використанням однієї смуги. Роботи за винятком вихідних днів триватимуть до 20 червня. І продовжуючи тему Фромбурга, це місто стало основою сюжету нового аудіосеріалу, створеного для одного зі стримінгових сервісів. Його авторкою є режисерка та сценаристка Аліція Сокол, яка походить із Пранєва. Історія починається в момент, коли один із головних героїв потрапляє на інформацію про мережу тунелів під Фромбургом. Серіал «Тунелі» – це розповідь про дружбу підлітків, космос і таємниці Фромбурга. Прем'єра запланована на початок цього літа. У червні у Бранєві відбудеться перший зліт ретроавтомобілів. Колона історичних машин в'їде до міста у суботу 20 червня о 10:30 з боку вулиці Ольштинської. Потім учасники в супроводі поліції поїдуть до міського амфітеатру, де о 12:00 розпочнеться фестиваль із презентацією автомобілів. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує дітей віком від 7 до 11 років на творчі майстер-класи «Мале рукоділля». Захід відбудеться 19 червня о 15:30 у дитячому відділі бібліотеки на другому поверсі. З нагоди наближення Дня батька учасники власноруч виготовлять подарунки для своїх татусів. Кількість місць обмежена, тому необхідна попередня реєстрація. Усі деталі щодо цього заходу, а також щодо інших заходів, ви знайдете на Facebook-сторінці міської публічної бібліотеки у Бранєві.
1: Dobry, dziś w Radiu SK odwiedziliśmy Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie, bo w stowarzyszeniu tradycyjnie trwają gorące prace związane z organizacją rajdu rowerowego imienia Henryka Brzozowskiego. W tym roku, w czerwcu, odbędzie się już 6. trzeźwościowy rajd rowerowy imienia Henryka Brzozowskiego, a o szczegółach porozmawiamy z prezesem Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego, Andrzejem Kalinowskim. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie Państwa i Panią redaktor. Przede wszystkim chciałbym trochę sięgnąć tej historii, tak, bo to jest 6., ale w rzeczywistości to się zaczęło w 1995 roku, jak właśnie Henryk Brzozowski, świętej pamięci, pierwszy rajd zorganizował. I on tam trwał przez jakiś okres lat, gdzie później po prostu został jakby zawieszony. Gdy zostałem prezesem Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego, pomyślałem sobie w 2021 roku, że warto by było wrócić do korzeni tego i właśnie uświęcić jeszcze imieniem właśnie byłego tutaj działacza, przede wszystkim klubu Abstynenta, jak wszyscy tam znają, Słodkiej Dziurki, który angażował się bardzo i był też przyjazny i pomocny dla ludzi, nie tylko związanych z uzależnieniem, ale w różnych sprawach i organizowania różnych form spędzania trzeźwości na łonie natury. Na przykład jak lato bez alkoholu, także myślę, że to warta była taka moja decyzja, żeby dalej to w jakiś sposób organizować.
1: I za chwilę opowiemy o tym, jak będzie dokładnie wyglądał ten 6. trzeźwościowy rajd rowerowy. Ja przypomnę, że jest to taki rajd połączony z piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, zatem zapowiada się bardzo atrakcyjnie, ale przy okazji, bo już Pan wspomniał o Waszej działalności, o działalności BSA i działalności Henryka Brzozowskiego, to proszę przypomnijmy, czym jest Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie, z kim na co dzień pracujecie, współpracujecie i komu pomagacie?
2: Ja zawsze tak trochę się uśmiecham, bo komu pomagamy? No wszystkim pomagamy, bo jeśli takie osoby potrzebują tej pomocy. Jeśli chodzi o współpracę, to pracujemy tutaj z lekarzami, którzy tutaj mają dyżury, z psychologiem, który też ma dyżur, z terapeutami, którzy też tutaj są, z grupą załóżmy prawnych, radcą prawnym, który też jest tutaj. Przede wszystkim szerokie tutaj pojęcie zakresu tego wszystkiego, z tego względu, że różne sprawy ludzie mają nierozwiązane albo potrzebują jakiejś takiej wiedzy na ten temat, czy jest osobą uzależnioną, czy nie jest, czy albo już jest osobą uzależnioną i potrzebuje takiej pomocy, lub jakiejś innej kwestii, tak jak tutaj powiedziałem, radca prawny odnośnie tam podziału majątku i innych rzeczy.
1: I generalnie

0: Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie kojarzy się z pomocą ludziom, którzy mają problem z alkoholem, ale jak wiemy, współczesny świat to i współczesne uzależnienia i tak naprawdę uzależnić się można w dzisiejszym świecie od wszystkiego i rozumiem, że wy jako stowarzyszenie musicie za tym wszystkim podążać.
1: Tak, oczywiście, dlatego tutaj mamy jeszcze takie grupy wsparcia, jak typu pomoc osobom współuzależnionym, żonom nie tylko, ale czy z drugiej strony może być to mężczyzna i oni też jakby tutaj prężnie działają w swoim tam środowisku, bo spotykają się zawsze w poniedziałek, tak? Grupa wsparcia odnośnie uzależnień od alkoholu to w czwartki się spotykają o godzinie 17. Także tutaj, no, aby tylko była taka ochota, potrzeba z drugiej strony, bo jak mówię, my zawsze wychodzimy do tych ludzi, dlatego też jest organizowany jakby ten szósty rajd pod tym kątem, żeby pokazać i porozmawiać na terenie otwartym i ta otwartość, że można wtedy zadawać nam różne pytania odnośnie, co my możemy pomóc, w jaki sposób możemy pomóc. Także to jest też takie przede wszystkim przedsięwzięcie, które zawsze mnie jako prezesa tutaj Braniewskiego Stowarzyszenia intryguje w ten sposób, żeby to przekazać najmłodszym, zaszczepić im chociaż, tak, że to można. Żeby właśnie te różne, jak tu pani redaktor powiedziała, odżywki, które dzisiaj na rynku są dostępne w każdym możliwym stopniu i po prostu wszędzie, gdzie tylko możemy, a zwłaszcza w sklepach, myślę tutaj o energetykach, to jest ten pierwszy taki symptom. A resztę to już nie będę mówił, bo to akurat by tutaj nam nie starczyło czasu.
0: Zatem powiedzmy, jak będzie wyglądał tegoroczny szósty trzeźwościowy rajd rowerowy. Kiedy się odbędzie?
1: Tak, będzie to 12 czerwca w piątek o godzinie, startujemy o godzinie 10 z ulicy Długiej przy Stawku. Jedziemy tą trasą jak zwykle do Podgórza, do Pana Tatara, gdzie tam już wtedy odbędą się takie, załóżmy, plenerowe spotkanie z nadleśnictwem, z policją, ze strażą pożarną. Także mam tutaj zapewnienia, że inspektor sanitarny będzie odnośnie z tego względu, że zbliżają się wakacje i najważniejsze jest też zachować tą ostrożność po skończeniu szkoły, po wyjściu, jak ja mówię, po ostatnim dzwonku, ale też mieć w głowie to, że trzeba bardzo siebie pilnować, żeby nie doprowadzić do jakiejś takiej newralgicznej sytuacji albo jakiejś takiej sytuacji, która by zagrażała życie.
0: I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, czyli zajęcia i zabawy dla dzieci, ale dorośli też tam będą i też mogą porozmawiać o problemach i nie tylko.
1: Oczywiście, to jest dla wszystkich, dlatego Braniewskie Stowarzyszenie, jak również mówię, stawia na młodzież przede wszystkim, ale także członkowie czy zaproszeni goście, którzy zawsze uczestniczą, również przyjezdni, mieszkańcy Braniewa czy powiatu branieckiego również mogą z tego skorzystać i po prostu przyjechać, bo jak mówię, to, że jest rajd rowerowy, to nie znaczy, że wszyscy mają jechać rowerami, tak? Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że nie wszyscy go posiadają, nie wszystkich jest, ale jeśli nie mogą jechać rowerem, to zapraszam samochodem, można też do nas dojechać i też właśnie po to jest bardzo szeroki wachlarz, będzie ruch drogowy, który będzie też mówił o bezpieczeństwie, jak się zachować na drodze. Straż pożarna oczywiście o zagrożeniach wodnych będzie mówiła, żeby jak było najmniej tych utonięć. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i oprócz tych spotkań można będzie podejść do sanepidu i też panie, które tam będą, one też udzielą różnego nam rodzaju informacji na temat jakichś zagrożeń i tak dalej.
0: A propos wycieczki rowerowej, czy tego, czym się dostać do Podgórza, to można się też przespacerować.
1: Ależ oczywiście, że tak. Każda forma jest dozwolona. Także my jesteśmy otwarci. Ja zawsze mówię, że no przecież to jest ten moment, żeby odpocząć i zrelaksować się, tak? I żeby się spotkać. To nie jest długi odcinek, ja zawsze mówię, to jest krótki odcinek, ale można i spacerować, i można jechać, i można nawet samochodu.
0: Zatem zapraszamy 12 dzień czerwca, szósty trzeźwościowy rajd rowerowy połączony z piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Dziecka.
1: Tak, to będą niespodzianki oczywiście.

0: Najlepiej to będzie, jak już będziemy na miejscu i wtedy te niespodzianki będą takim właśnie bodźcem do tego, że warto było przyjechać na ten rajd i skorzystać z tego rajdu 6 imieniu Henryka Brzozowskiego.
1: Jak długo będziecie się bawić?
0: Od 10 do 13.30. Jeśli będzie przedłużenie, no to oczywiście do 14 będziemy się bawić. Jeśli taka będzie wola wszystkich, to do 14 mamy zaplanowane.
1: Zapisywać się wcześniej nie trzeba. Wystarczy 12 czerwca stawić się na starcie przy ulicy Długiej.
0: Tak jest. Żadnych zapisów, żadnych wpisowych. Spotykamy się, jeszcze raz podkreślę, na Długiej przy stawku i po prostu przychodzimy z dziećmi lub bez. Możemy, tak jak już tutaj wcześniej pani redaktor podkreśliła, że to jest też, są osoby dorosłe, które też by chciały skorzystać. Serdecznie zapraszam wszystkich. Bez wyjątku, żeby to było właśnie takie spotkanie plenerowe właśnie gdzieś tam i później sobie porozmawiać i popytać, jeśli coś jest niejasne.
1: Dziękuję bardzo. Na rajd rowerowy i piknik rodzinny zapraszał Andrzej Kalinowski, Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam serdecznie.
2: SK Braniewo.
3: Stolknicko kojarzy się z małym, spokojnym miasteczkiem nad Zalewem Wiślanym, a tymczasem ma za sobą burzliwe dzieje i długą drogę od pruskiego grodu po współczesne miasteczko, którą dziś prześledzimy krok po kroku.
4: Dziś wygląda niepozornie, ale jego historia jest gęsta jak kronika dużego miasta. Archeologia pokazuje, że w okolicy istniał wczesnośredniowieczny gród Prusów, a ślady osadnictwa sięgają wczesnej epoki żelaza, od połowy VII do IV wieku przed naszą erą.
3: Czyli zanim pojawili się krzyżacy i mury miejskie, ludzie tu już żyli, handlowali, bronili się, mieli swoje wierzenia.
4: Do XIII wieku ziemie te należały do pruskiego plemienia Pomezanów, zanim rozpoczął się podbój przez zakon krzyżacki. Między rokiem 1233 a 1283 Prusowie zostali podbici. Część ludności wymordowano lub wysiedlono. Sprowadzono osadników niemieckich. Wtedy zaczyna się historia Tolkmicka jako miasta w sensie prawnym.
3: Czyli od grodu pruskiego przechodzimy do miasta lokowanego na prawie chełmińskim.
4: Między rokiem 1296 a 1300 osada otrzymała przywilej lokacyjny, a pierwszy zapis nazwy Tolkemit pochodzi z 1326 roku. W XIV wieku Tolkmicko nabiera miejskiego charakteru. Pojawia się kościół, odnawia się przywilej miejski, a przywilej na rybołówstwo czyni zalew podstawą utrzymania mieszkańców.
3: Czyli to już nie tylko mury i kościół, ale port, łodzie, sieci i handel rybą.
4: W 1370 roku miasto otoczono murem i fosą. Nadano prawa miejskie i herb. W 1376 roku powstał kościół pod wezwaniem Panny Marii i apostoła Jakuba, a późniejszy kościół ewangelicki z końca XIX wieku to dziś świątynia polsko-katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
3: Zanim Tolkmicko stało się miastem krzyżackim, ten rejon miał już swoje nazwy i legendy. Pojawia się tajemnicza Lanzania.
4: Lanzania to dawna nazwa krainy, na której leży Tolkmicko. Według legendy nazwa miejscowości pochodzi od pruskiego księcia Tolka i jego córki Mity, władającej grodem na tzw. wałach Tolkmita, czyli Owczej Górze. Sam Tolko miał być jednym z 12 synów Widuta, potężnego władcy Prusów.
3: Brzmi jak gotowy serial. 12 synów, księżniczka, grody na wzgórzach, wały obronne.
4: A jednak to tylko legenda. Fakty są takie, że w okolicach Tolkmicka odkryto przedmioty ze Skandynawii i z rejonu Morza Śródziemnego, co pokazuje, że już w starożytności i we wczesnym średniowieczu teren leżał na ważnych szlakach handlowych.
3: Czyli małe miasteczko nad zalewem ma w tle kontakty z północy i południa Europy.
4: Tak, w III wieku naszej ery pojawiają się tu Goci i Gepidowie, a w XIII wieku zaczyna się chrystianizacja Prusów. W 1210 roku król duński Waldemar II zajmuje Lanzanię. Kilka lat później Lanzania i Pogezania przyjmują chrzest i uznają zwierzchnictwo biskupa Christiana z Oliwy, co zatwierdza papież Innocenty III.
3: A krzyżacy już wtedy patrzą na ten teren z dużym zainteresowaniem.
4: Tak, choć pierwsza próba przejęcia kontroli kończy się niepowodzeniem przez interwencję księcia pomorskiego Świętopełka. Dopiero po 1273 roku, w czasie drugiego powstania pruskiego, zakon ostatecznie podporządkowuje sobie te ziemię.
3: I wtedy zaczyna się etap, który widać w dokumentach. Lokacja miasta, mury, przywileje, a potem konflikty z samym zakonem.
4: W połowie XV wieku wiele miast buntuje się przeciw krzyżakom. Tolkmicko w 1454 roku przystępuje do Związku Pruskiego, a 14 lat później burmistrz składa

0: Złożyła przysięgę wierności królowi polskiemu, a mieszczanie burzą krzyżacki zamek.
1: Czyli mieszkańcy nie tylko zmieniają stronę, ale też fizycznie rozprawiają się z symbolem władz zakonu.
0: Tak, po wojnie trzynastoletniej, zakończonej w 1466 roku, Tolkmicko trafia do Prus Królewskich i pozostaje w Rzeczypospolitej aż do pierwszego rozbioru w 1772 roku. W XVI wieku wchodzi w skład dominium warmińskiego, a w 1508 roku król Zygmunt I Stary przekazuje starostwo tolkmickie biskupowi warmińskiemu.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
1: Historia tolkmicka to nie tylko polityka i zmiany granic, ale też dramaty, pożary, epidemie, wojny, które przechodzą przez miasto jak walec.
0: W XVII wieku Tolkmicko przeżywa dwa wielkie pożary, a w 1710 roku epidemię dżumy, po której przy życiu zostaje tylko połowa mieszkańców.
1: Połowa miasta znika w ciągu jednego roku. To musiało zostawić ślad w pamięci lokalnej społeczności.
0: A to nie koniec. W 1767 roku kolejny pożar niszczy dom piwny, ratusz i kościół. Miasto znów musi zaczynać od nowa.
1: Do tego dochodzą wojny. W czasie wojny polsko-szwedzkiej w czerwcu 1626 roku w Tolkmicku zatrzymuje się król szwedzki Gustaw II Adolf.
0: Później miasto jest wielokrotnie najeżdżane i okupowane. Najpierw przez Krzyżaków, potem przez Szwedów w XVII wieku.
1: Czyli mieszkańcy muszą się przyzwyczaić do zmieniającej się władzy, obcych wojsk, rosnących podatków i zniszczeń.
0: Tak, a mimo to miasto się rozwija. W XVIII wieku powstają browary i słodownie, a w 1785 roku pierwsza szkoła. Pod koniec wieku kończy się budowa nowego ratusza.
1: A w tle zmienia się mapa polityczna. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Tolkmicko trafia do Królestwa Pruskiego.
0: I pozostaje w jego granicach przez cały wiek XIX. W czasie powstania listopadowego stacjonuje tu około 240 polskich żołnierzy, a w tym samym roku wybucha epidemia cholery.
1: Czyli znów wojna i zaraza idą w parze.
0: Niestety tak. Wkrótce powstaje pierwsza apteka. Działa też szpital o tradycjach sięgających czasów krzyżackich, który leczy i opiekuje się starszymi oraz pielgrzymami.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Braniewo.
1: W drugiej połowie XIX wieku Tolkmicko wchodzi w etap intensywnego rozwoju gospodarczego. I pojawia się coś, co do dziś mocno kojarzy się z tym miastem. Port.
0: Między 1862 a 1883 rokiem powstaje port rybacki, wtedy największy port śródlądowy w Europie. Wraz z nim rozwijają się warsztaty szkutnicze produkujące barkasy, czyli łodzie rybackie z jednym prostokątnym żaglem.
1: Czyli Tolkmicko staje się ważnym punktem na mapie rybołówstwa Zalewu Wiślanego, a wokół portu rośnie całe zaplecze.
0: Tak, w 1873 roku powstaje szosa do Elbląga przez Suchacz, później kolejne drogi, a na początku XX wieku słynna kolej nadzalewowa, łącząca Elbląg z Braniewem.
1: Kolej nadzalewowa to dziś trochę legenda. Tory są, ale pociągi już nie kursują jak dawniej.
0: W dwudziestoleciu międzywojennym miasto inwestuje w infrastrukturę, a w 1938 roku zaczyna się historia przetwórstwa owocowo-warzywnego. Powstaje fabryka marmolady, później dolnosaksońska fabryka marcepanu, marmolady i konserw, a po wojnie zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego.
1: Czyli od ryb i barkasów do marmolady i marcepanu.
0: A od strony miasta basen portowy zamyka budynek zakładu przetwórstwa rybnego Pokój, działającego od 1959 roku do końca lat 80. na rzecz spółdzielni rybackiej.
1: Czyli przez dziesięciolecia Tolkmicko żyło z rolnictwa, rybołówstwa, przetwórstwa, a wcześniej także z browarnictwa.
0: Tak, to była gospodarka oparta na lokalnych zasobach. Ziemi, wodzie, rybach i owocach.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Braniewo.
1: Nie da się mówić o Tolkmiku bez wątku II wojny światowej. To jest moment, który miasto odczuło bardzo boleśnie.
0: W czasie wojny Tolkmicko zostało poważnie zniszczone. Pod koniec działań z miasta uciekła około połowa mieszkańców. W styczniu 1945 roku wkracza Armia Czerwona. 26 stycznia zajmuje miasto. 3 lutego Niemcy je odbijają, a dzień później Rosjanie ponownie je zdobywają.
1: Czyli w ciągu kilkunastu dni miasto przechodzi z rąk do rąk, a walki dodatkowo je niszczą.
0: Tak, według przekazów miasteczko ostrzeliwał z wód Bałtyku niemiecki krążownik Lietzow. Po wojnie Tolkmicko już nigdy nie odzyskało dawnej świetności, a odbudowa jest powolna.
1: Kiedy pojawia się polska administracja?
0: Pierwszy polski zarząd miasta powstaje w maju 1945 roku. Burmistrzem zostaje Bolesław Żytyński z Morskiej Grupy Operacyjnej. Nad bezpieczeństwem czuwa milicja wodna, później milicja morska, przekształcona w komendę 21 odcinka Wojsk Ochrony Pogranicza.
1: Warto też wspomnieć o nazwie miasta, bo ona zmieniała się kilkakrotnie.
0: Do 1945 1939 roku funkcjonowała nazwa Tolkemit. Po wojnie pojawiały się formy Tolkemity, Tolemko, Tolkemicko, a nawet Świteś. Ostatecznie po 1947 roku utrwaliła się nazwa Tolkmicko, co dobrze pokazuje, jak bardzo to miejsce leży na styku kultur i języków.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
1: Na koniec zostaje jeszcze jeden bardzo charakterystyczny element okolicy Tolkmicka – Święty Kamień.
0: Około 4 km od Tolkmicka w kierunku Fromborka w wodach Zalewu Wiślanego leży duży głaz narzutowy, około 20 metrów od brzegu. Ma obwód około 13 metrów, wystaje ponad 2 metry nad wodę i nazywa się Święty Kamień. Tak samo nazywał się dawniej przystanek kolei nadzalewowej i pobliska osada.
1: Według podań ten kamień miał być dla dawnych Prusów ołtarzem.
0: To miejsce łączy przyrodę, legendę i historię. Można tam dojść wzdłuż torów dawnej kolei nadzalewowej albo przez las do leśnitówki Nowy Wiek, a potem zejść nad brzeg zalewu.
1: Tolkmicko to więc nie tylko daty, wojny i przywileje, ale też konkretne miejsca, które wciąż można zobaczyć. Wały dawnego grodu, port, ślady kolei nadzalewowej i Święty Kamień.
0: To właśnie sprawia, że Tolkmicko jest tak ciekawym miejscem. W jednym miasteczku skupia się historia od epoki żelaza, przez państwo zakonne i Rzeczpospolitą, aż po powojenną odbudowę.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
1: Skoro znamy już burzliwe dzieje Tolkmicka, od pruskiego grodu po współczesność, przyjrzyjmy się teraz, jak ta historia odcisnęła się na samym mieście. Skąd wzięło się to miasto i kiedy zwróciło się ku wodzie?
0: W czasach Prusów istniała tu osada wiązana z legendarnym Tolkiem, lokalnym władcą. Od jego imienia wzięła nazwę miejscowość, którą pod koniec XIII wieku lokował komtur elbląski Ludwik von Schippe. W połowie XIV wieku zakon nadał Tolkmicku prawo rybołówstwa na Zalewie Wiślanym i odtąd połów ryb stał się głównym źródłem utrzymania mieszkańców.
1: W herbie miasta też widać emocje. Róże, dom, krzyż. Skąd ten zamęt?
0: Herb wiąże się z wielkim mistrzem Winrychem z Kniprody. Jedna tradycja mówi o tarczy z trzema listkami róży, inna o pniu drzewa z trzema liśćmi dębu pod krzyżem. Część mieszkańców chciałaby powrotu do wersji z różami, bez czarnego krzyża, więc symbol miasta wciąż budzi dyskusję.
1: A jak wyglądało średniowieczne Tolkmicko i jego centrum życia?
0: Otaczał je ceglany mur z wieżami, furtami i bramami, a strumień, dzisiejsza stradanka, pełnił funkcję fosy. Pod koniec XIV wieku biskup warmiński Henryk III sorbą poświęcił kościół pod wezwaniem Marii Panny, zwycięskiego krzyża i apostoła Jakuba, który po pożarach zawsze odbudowywano w pierwszej kolejności.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
1: XV wiek to bunt przeciw zakonowi. Jak zachowało się Tolkmicko?
0: 19 czerwca 1454 roku mieszkańcy złożyli przysięgę wierności królowi Polski, a Tolkmicko stało się starostwem. Od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku miasto przeżywało rozkwit.
1: Co działo się wtedy na zamkowym wzgórzu?
0: Powstał tam dwór i urząd dla pruskiej i polskiej.

0: 1945.
1: Po pierwszym rozbiorze Tolkmicko trafiło do Prus. Jak to zmieniło miasto?
0: Urząd starosty zniesiono, a poseł z Tolkmicka złożył w Malborku hołd królowi Fryderykowi II. Ratusz odbudowano w 1793 roku, już w realiach pruskich. A miasto zaczęło się rozwijać jako ośrodek żeglugi i rzemiosła.
1: I wtedy na scenę wchodzą słynne tolkmickie statki – lumy.
0: Od 1772 do 1945 roku budowano tu drewniane, płaskodenne statki z dębu o wyporności około 70 do 80 ton. Pływały po całym Bałtyku, wożąc drewno, cegły, piasek i specjalizując się w połowie kamieni z dna morskiego do budowy portów. Tak zwanych 12 apostołów to 12 statków poławiaczy kamieni.
1: Obok statków były też barakasy i miasto garncarzy.
0: Barakasy, łodzie z prostokątnymi żaglami, budowały stocznie rodzin Lingnerów i Moderzyckich, dzięki czemu Tolkmicko stało się największym portem śródlądowym Prus. Rozwijało się też garncarstwo. Pod koniec XIX wieku działało tu 46 warsztatów i cegielnia, co dało miastu przydomek miasta garncarzy.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Braniewo.
1: W XX wieku dochodzi jeszcze marmolada i marcepan. W 1938 roku powstała filia hamburskiej fabryki braci Engelken. Zatrudniała do 200 osób i produkowała do 50 ton marmolad dziennie. Wcześniej okolica była owocowym zagłębiem Prus Wschodnich. Istniało tu 95 gospodarstw rolnych.
0: A potem rok 1945. Między 25 stycznia a 5 lutego toczyły się walki, po których 31 Brygada Pancerna zajęła miasto. Zniszczono większość centrum, ratusz, hotel Niemiecki Dom. Spłonęły wszystkie statki w porcie. Z dawnego świata ocalał tylko dzwon pożarowy.
1: Co stało się z tym dzwonem?
0: Po wojnie rozpoczęła się odbudowa. Wiele lekko uszkodzonych budynków rozebrano, ale dzwon przetrwał. Od 1993 roku wisiał na wieży kościoła. Dziś jest eksponatem i łącznikiem między dawnym a współczesnym Tolkmickiem.
1: Jak wyglądało powojenne miasto od strony gospodarczej?
0: Do 1989 roku działały dwa duże zakłady. Przetwórstwa owocowo-warzywnego, których spadkobierczynią jest dziś Masfrost, oraz przetwórstwa rybnego, słynne z konserw i węgorza w Koprze. W porcie było ponad 50 motorowych łodzi rybackich.
1: I wreszcie miejsce dzisiejszego ratusza, kiedyś zupełnie inne centrum życia.
0: Przez lata działała tu restauracja Fregata, ulubione miejsce spotkań mieszkańców i gości. Dzisiejszy ratusz wyrasta więc na gruncie historii, która prowadzi od pruskiej osady, przez krzyżacką twierdzę i pruskie portowe miasto, aż po powojenne centrum rybołówstwa i przetwórstwa.
2: SK Braniewo.
3: Kolejna ważna dla miasta data. 8 czerwca w roku 1454 do Elbląga przyjechał król polski Kazimierz Jagiellończyk. Przybyłby przyjąć hołd od mieszkańców, mówi Juliusz Marek, elbląski regionalista.
4: Po wojnie 13-letniej Elbląg razem z innymi miastami pruskimi, które stanęły na czele Związku Pruskiego i powstania przeciwko Krzyżakom, właśnie zakończonym po wojnie 13-letniej pokojem i włączeniem Prus do Prus królewskich do Polski, przyjazd Kazimierza Jagiellończyka miał wielkie znaczenie dla miasta. Miasto przygotowywało się do tego bardzo mocno i wydało dużo pieniędzy, żeby przywitać godnie króla. No niestety nie było w mieście jeszcze takiej kamienicy, takiego dworu Artusa, w którym można by było króla gościć, ale jeden z mieszczan użyczył swojej kamienicy i dzisiaj tę kamienicę znamy jako Dom Królów w podtekście polskich, ale to właśnie na Starym Rynku. Natomiast król udzielił Elblągowi szeregu ważnych przywilejów, które miały decydujący wpływ na rozwój miasta w okresie jagiellońskim i późniejszym. Aż do pierwszego rozbioru Polski rzeczywiście Elbląg korzystał z tych przywilejów. Między innymi to były wielkie nadania ziemskie o wielkości mniej więcej dzisiejszego powiatu elbląskiego. Tereny, które pracowały na rzecz Elbląga, przynosiły mu dochody. To jedno z takich, ale potwierdzenie praw samorządowych. Samorządność miast, miasta pruskie poza tym, oprócz tego, że były samorządne, miały wielkie znaczenie polityczne. Otóż ich przedstawicielstwo zasiadało w Senacie na równi z senatorami i biskupami. Więc to było wielkie znaczenie polityczne. Tych przywilejów było znacznie więcej, natomiast król był ukontentowany i miasto też, więc dobrze jest inwestować w takie momenty i wiedzieć, kiedy one są.
3: Co ciekawe, podczas swojej wizyty w Elblągu Jagiellończyk nie mieszkał w jakimś reprezentacyjnym

0: budynku. Dworu Artusa jeszcze wówczas w mieście nie było. Mieszkał w kamienicy jednego z mieszczan. Dzisiaj znamy ją jako Dom Królów na Elbląskim Starym Rynku.
1: SK Braniewo. SK Braniewo News.
2: 31 maja 2025 roku w Braniewie odbyła się beatyfikacja 15 sióstr Katarzynek, nazywanych warmińskimi męczennicami. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko w życiu kościoła czy w życiu braniewskich i nie tylko sióstr Katarzynek, ale i miasta oraz całego regionu. Braniewo tego dnia odwiedzili przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, były siostry Katarzynki z całego świata i wielu gości pielgrzymów. Dziś, w pierwszą rocznicę tego wydarzenia, odwiedzamy klasztor sióstr Katarzynek w Braniewie i rozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, matką prowincjalną i autorką książki o warmińskich męczennicach właśnie. Dzień dobry, witam siostrę bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, bardzo Państwa witam, miło mi.
2: To już rok minęło, bardzo szybko ten czas generalnie wszystkim nam mija i za chwilę powiemy, co się przez ten cały rok działo, ale ja może na początku poproszę, żebyśmy przypomniały, kim są siostry męczenniczki, dlaczego są dla Was takie ważne i dlaczego doszło do ich beatyfikacji.
3: Przede wszystkim są fajnymi kobietami konsekrowanymi, czyli siostrami zakonnymi, katarzynkami, które oddały swoje życie pod koniec II wojny światowej, czyli w 1945 roku. One broniły dzieci chorych w najróżniejszych sytuacjach tutaj, związanych z wejściem żołnierzy sowieckich na Warmię, Mazury, na Powiśle, na Pomorze. Całe perypetie, ale w takim skrócie nie uciekły, zostały z potrzebującymi, próbowały tych ludzi ratować. W konsekwencji też ratowały swoją godność kobiecą, siebie nawzajem. Nie poddały się, oddały życie, stając w obronie właśnie godności kobiecej, broniąc drugiego człowieka, swoich ślubów zakonnych, swojej wiary.
2: I czy te wszystkie siostry były z Braniewa?
3: Wszystkie siostry przybyły do Braniewa jako młode dziewczyny, wstępując do klasztoru, a potem po ślubach zakonnych były wysyłane do różnych miejscowości. One pracowały na wioseczkach, w miastach, głównie warmińskich tutaj, w szpitalu w Olsztynie, w ogóle w wielu miastach takich jak Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Orneta, no oczywiście w Braniewie także. I tam właśnie spotkało ich to wejście żołnierzy radzieckich i ich fenomen polega na tym, że w takim pierwszym strachu, kiedy ludzie uciekali, bo to był totalny szok. Zresztą żołnierze byli bardzo, bardzo agresywni, szczególnie na widok habitu zakonnego, więc wiedziały, co może ich spotkać, bo widziały naocznie, słyszały od świadków, a mimo to jakby taka potrzeba służenia drugiemu człowiekowi, czyli spojrzenie na tych bezbronnych, którymi się opiekowały, dziećmi chorymi, ludźmi w ogóle chorymi, to sprawiało, że one przestały myśleć o sobie i o tym, co może im grozić, a skupiły się na pomocy potrzebującym, na ewakuacji tych ludzi, na szukaniu bezpiecznego miejsca dla nich, na szukaniu transportów, gdzie ci ludzie byliby wywiezieni. To byli ludzie świeccy. Dzieci, młodzież, dorośli i one poświęciły im życie. Wielu tych ludzi uratowały, a potem oni po latach zdali relacje i pokazali jakby ogrom tej tragedii, która się wydarzyła. Niewyobrażalne w ogóle dla nas, ale też piękno ich powołania, ich życia, świadectwo w ogóle takiej codzienności, ponieważ to ich męczeństwo trwało niekoniecznie kilka minut czy kilka godzin. W wielu przypadkach wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy od początku tego terroru, który się zaczął, aż do ich śmierci.
2: Siostra, przygotowując się do beatyfikacji, bardzo dokładnie poznała historię, na tyle, na ile można ją współcześnie poznać, historię tych sióstr, bo przypomnę, tak jak wcześniej wspomniałam, jest siostra autorką książki Pod prąd, pod wiatr, pod fale, właśnie książki o warmińskich męczennicach i tam każda z tych 15 sióstr, historia każdej z tych sióstr jest dokładnie opisana.
3: Tak, przygotowując się do pisania tej książki, odwiedziłam każdą miejscowość, w których pochodziły, szukałam ich domów rodzinnych. Bardzo często to były córki rolników, jakichś tam bogatych gospodarzy lub biedniejszych, albo leśników, rybaka również, więc w różnych miejscowościach, generalnie na Warmii, na Powiślu, się urodziły, ale też wszystkie miejscowości, gdzie pracowały. Przeczytałam wszystkie świadectwa dotyczące ich życia, ich męczeństwa, wszystkich sytuacji, które się wydarzyły. Z każdą z tych sióstr spędziłam dobry miesiąc oddzielnie, żeby dobrze ją poznać i zrozumieć, ale nie pisałam swoich jakby wyobrażeń.

0: tylko fakty i one były z jednej strony no, takie bardzo trudne, z drugiej strony niesamowicie piękne, pokazujące też całe ich dzieciństwo, ich pracę, ich życie, tutaj w ogóle relacje, stosunki na tej Warmii, Mazurach, w ogóle, czyli w Prusjach Wschodnich przed wojną, ale też no, dynamikę i brutalność tych wydarzeń z 1945 roku i niesamowite w ogóle te chwile, ostatnie chwile ich życia, ich wyboru, bo każda z nich miała wybór, mogła uciec, mogła ratować siebie i w zasadzie chyba nawet byśmy nie miały do nich pretensji, bo tak to robiły tysiące ludzi, no to jest taki odruch zupełnie, ratować swoich najbliższych i uciekać, a one przewartościowały to i dla nich tymi najbliższymi byli ludzie bardzo często nieznajomi, którzy w ostatnim momencie trafili pod ich opiekę i dla nich zostały.
1: Czyli do końca kontynuowały przesłanie waszej założycielki, Reginy Protman.
0: Dokładnie. Regina Protman wyszła do ludzi właśnie takich chorych, potrzebujących, ubogich, bezdomnych, ale też ucząc dzieci, młodzież. I one w zasadzie po tych 400 lat, po 350 latach, one robiły dokładnie to samo, co założycielka, tyle że na większą skalę i w wielu miejscowościach, miastach i wioskach. I to przesłanie, to jak Bóg chce, one w tym momencie takiej ogromnej właśnie takiej hekatomby całego tej nienawiści, która jej spotkała, no bo tak naprawdę Sowieci ich nie znali, a na nich wyładowali swoją nienawiść do wiary katolickiej, do tej ziemi, przez którą przechodzili, idąc w stronę Berlina. I te siostry, takie no, poturbowane, pobite, ogromnie prześladowane, właśnie do końca myślały o tym, żeby jeszcze zabezpieczyć innych ludzi, żeby jeszcze pomóc komuś uciec, żeby jeszcze dać jedzenie więźniom innym, albo też przynajmniej pociechę i jakieś słowo wsparcia w sytuacji, kiedy w zasadzie już nie w więzieniu, czy podczas zsyłki w głąb Rosji, kiedy już nie można było nic zrobić, no była tylko modlitwa, jakiś uśmiech i po prostu bycie z człowiekiem umierającym. No takie świadectwo dali ludzie, którzy przeżyli tą tragedię i w ogóle kiedy się zagłębia w tą historię, to jest w ogóle nie do wyobrażenia, bo my znamy wojnę gdzieś z opowieści, znamy z filmów, ale widzimy ją przez kilkadziesiąt minut, albo czytamy to, a one to przeżywały przez dzień, noc, każdą minutę i to nie było końca. Po prostu i tego nie było końca. I ci ludzie mieli wrażenie, że wpadli w jakąś taką studnię samego nieszczęścia i że tylko nie czeka ich nic dobrego. I właśnie, że w ogóle nie ma żadnej nadziei tutaj. I te siostry, kiedy nie miały żadnych leków już, nie żadnych bandaży, kiedy ludzie byli głodni, nie można było im dać nic, ani nawet wody, to jedyne, co można było dać, to dać im odrobinę jakiejś czułości i człowieczeństwa i nadziei, że to się skończy. Że to się skończy i że po tym, w tym całym nieszczęściu jest jeszcze może być pięknie i jeżeli nie w tym życiu, to w następnym, nie w życiu wiecznym. I to mogły dać, nie patrząc w ogóle na swoje cierpienie, bo no, one były po wielu gwałtach, głodne tak samo, przerażone, a mimo to trzymały się i co ich trzymało? No coś większego od nich, nie? Czyli wiara, poczucie sensu. A jeżeli już w ogóle nie mogły nic dać tym ludziom, no to po prostu się modliły za nich, a nawet ofiarowywały swoje cierpienie, żeby pomóc tym ludziom, przynajmniej duchowo. I to było to wielkie coś, czego po ludzku nie widać, bo to jest coś niematerialnego zupełnie, a tak naprawdę było czymś bardzo wielkim, co pomogło wielu ludziom przetrwać tą Gehennę i powrócić do życia już po wojnie.
1: Niesamowita historia sióstr Katarzynek, jak w soczewce oddaje historię tych ziem, bo siostry żyły w Prusach Wschodnich, były obywatelkami III Rzeszy, ale żyły w tym samym miejscu, w którym my żyjemy teraz. Później na tę ziemię, jak siostra powtarza, wkroczyła Armia Czerwona. I zarówno siostry, jak i ludność cywilna przeżyła tą Gehennę, ale mimo tych trudów wszystko się odrodziło i było wiele lat pokoju. I siostra wspomniała, znamy to z książek, znamy to z filmów, ale niestety ostatnimi czasy ta wojna coraz częściej zagląda jednak do nas przez okno, niedaleko. Zagrożenie wojny.
0: Cały czas się modlimy o pokój na świecie, o pokój w naszej ojczyźnie, tak jak to siostry robiły przez setki lat, aby to się nie powtórzyło. Z drugiej strony też, patrząc na historię naszego zgromadzenia, zawsze to nasze Braniewo, to nasza północ tutaj, przez tą północ zawsze przechodziły wojska, jak nie niemieckie, to szwedzkie, francuskie, potem sowieckie. Zawsze tutaj coś się działo takiego trudnego i tak nigdy nie wiemy, co nas czeka. Zawsze najważniejsze, co możemy dać, to po prostu być człowiekiem i modlić się o pokój. I przesłanie też jest ważne to, aby

0: cieszyć się z tego, co mamy, bo naprawdę mamy bardzo dużo. Dużo żyjemy jednak w czasach pokoju, względnego pokoju, mamy go w ojczyźnie i szanujmy go, nie? To dotyczy również naszych relacji. Przecież tyle jest kłótni w rodzinach, skonfliktowane jest nie tylko społeczeństwo całe, ale też przecież ile chaosu jest w każdym z nas. Naprawdę warto docenić to, że żyjemy w kraju, gdzie możemy się rozwijać, gdzie są możliwości, a nawet jeżeli wydaje nam się, że jak mało możemy, zawsze możemy dążyć do pokoju i przebaczenia sobie, drugiemu człowiekowi, no bo to jest, tutaj budujemy pokój. Najpierw wojna jest u nas, nie? Najbliżej nas, tam gdzie jej nie widać, w rodzinach, wśród sąsiadów, w pracy, między ludźmi, a dopiero jest ta wielka międzynarodowa. I my możemy zacząć od tego wokół nas, nie? Żeby tutaj doprowadzać do pokoju. Przebaczenie jest pierwszą drogą. To, że te siostry przebaczały swoim oprawcom, nie znaczyło, że nie cierpiały, że nie były na nich wściekłe, że ich to nie kosztowało, ale przebaczały, bo to im dawało też wolność i poczucie sensu. I tak jest też teraz. Każdy z nas, nie musimy doświadczać wojny, aby czuć to nienawiść czy zagrożenie, czy przecież ranimy się nawzajem wielokrotnie słowem, zachowaniem. Każdy z nas to zna. I tutaj to jest taka pierwsza baza, gdzie możemy coś sobie dać nawzajem dobrego. Takim przykładem są właśnie te męczennice, nasze siostry, które pracowały przecież na wsiach, miastach, w szkołach, w szpitalach, na gospodarstwach, wśród ludzi, w internatach. I tam starały się robić to, czynić to dobro każdego dnia i pokazywać je. I my możemy to robić przede wszystkim, zacząć od siebie, od swojego wnętrza, przebaczać sobie, bo każdy z nas ma prawo do przecież jakichś trudnych, jakichś tam rzeczy, no do błędów, no. Tak to jest w życiu każdego z nas i na pewno błędy popełniały te męczennice też i czegoś tam żałowały i coś mogłyby zrobić lepiej, ale wychodziły. I może byś powiedzieć, że to były takie zwykłe kobiety, najzwyczajniejsze w świecie i może gdyby nie wydarzyły się te straszne rzeczy, to po prostu byłyby jednymi z wielu, ale w sytuacji takiego zagrożenia one nie myślały o sobie właśnie, tylko no, wzniosły się na szczyt swojego człowieczeństwa. Każdy z nas może to zrobić na swoim malutkim podwórku i tym sposobem będziemy nieść pokój coraz bliżej nas, a ten pokój będzie zataczał coraz szersze kręgi. Tego zacznijmy. Czasami wystarczy dobry uśmiech i powiedzenie po prostu dzień dobry. I tyle.
1: Piękne przesłanie. Siostra Angela Krupińska, matka prowincjonalna.

0: sobie właśnie tylko no, wzniosły się na szczyt swojego człowieczeństwa. Każdy z nas może to zrobić na swoim malutkim podwórku i tym sposobem będziemy nieść pokój coraz bliżej nas, a ten pokój będzie zataczał coraz szersze kręgi. Tego zacznijmy. Czasami wystarczy dobry uśmiech i powiedzenie po prostu dzień dobry. Tyle.
1: Piękne przesłanie. Siostra Angela Krupińska, matka prowincjonalna.

0: Widzę nas grupy takie, które słyszały o beatyfikacji, ludzi, którzy różnych parafii, różnych miejscowości słyszeli o beatyfikacji i przyjeżdżają. To są takie rzeczy namacalne. Zrobiłyśmy też strzałki w naszym ogrodzie, żeby wiadomo było, że zapraszamy nie tylko do domu naszego, ale też na cmentarz za domem, czyli do ogrodu, gdzie jest grobowiec męczennic. No i widzę przez okno, czasami zerkam, że tam ludzie przychodzą. To jest takie fajne, to jest takie miłe. Przez ten rok nie mówię o czymś, tak jak myślę o tym roku, który minął, właśnie mija teraz. Nie mówię o czymś spektakularnym, raczej myślę o bardzo małych rzeczach, ale bardzo systematycznych. Praktycznie siostry nasze z Braniewa, ale nie tylko, co tydzień jeździły do różnych miejscowości w Warmii, Mazurach, ale też no, w całej naszej Polsce. Byłyśmy zapraszane do różnych parafii, opowiadałyśmy o właśnie naszych błogosławionych. Dużo było tych wyjazdów, dużo się działo, ale fajne jest to, że to się nie kończy, że mamy dalej zaproszenia, dalej będziemy jeździć i tak jak mówiłam, nie chodzi o jakieś wielkie sprawy, to chodzi o proste spotkania poszczególnego człowieka ze świętością, która jest bardzo, bardzo zwyczajna. No i o to nam chodzi. Najbardziej nas chyba cieszą narodziny noworodków, kiedy ludzie nie mogli mieć dzieci, a się modlili, prosili o pomoc. Myśmy też bombardowali niebo i no nie wiem, już nie pamiętam, czy tych dzieci jest kilkanaście, czy ich dwadzieścia kilka. Naprawdę trzeba to udokumentować, bo na razie to wszystko jest takie w naszych wspomnieniach i podziękowaniach tych ludzi, nie tylko z naszego województwa, ale z różnych stron. Chyba najdalej to z Krakowa się chłopczyk urodził. To są takie piękne owoce, bo to jest życie, nie? One oddały swoje życie dla ludzi i zobaczcie, że to życie przez ich ręce też, przez ich prośby, przez ich stawiennictwo, to życie dalej trwa, no i się rodzą kolejne pokolenie dzieci.
1: Zatem minął rok, ale nie minęło posłannictwo.
0: Tak jeszcze słyszałam, minął odnośnie beatyfikacji. Tak myślałam sobie dzisiaj, taka myślała refleksja na temat ogromnego zaangażowania mieszkańców naszego miasta. To jest właśnie rok, dziękuję Panu Bogu, myślę o tym roku i tak sobie przypomniałam, że dla mnie to było takie niesamowite, ile ludzi się zaangażowało. Już nawet nie mówiąc o instytucjach, no bo to było dużo pracy, instytucji najróżniejszych w Braniewie, firm prywatnych, szkół, młodzież. Nie spodziewałabym się nigdy, że tyle ludzi dołoży swoją cegiełkę do tego dnia. I to było takie piękne. I za to dzisiaj wszystkim tym ludziom dziękuję za pośrednictwem tej audycji.
1: I tak beatyfikacja z 2025 roku nie była końcem, a można powiedzieć początkiem kolejnej historii.
0: Ślicznie dziękuję i zawsze zapraszamy do naszego klasztoru na Moniuszki 7 albo do naszego ogrodu, na odwiedzenie grobowca męczenniczek albo po prostu do przejścia się alejkami. Zawsze jesteście u nas bardzo mile widziani.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, czekamy na Was.
2: SK Braniewo.
3: Eskowy mikrofon zawędrował dzisiaj na Komendę Miejską Policji w Elblągu. Razem z nami jest nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy elbląskiej Policji. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Z którym porozmawiamy o bardzo popularnych w ostatnim okresie oszustwach za pośrednictwem internetu. Panie komisarzu, no można powiedzieć, że to jest plaga współczesnych czasów tego typu oszustwa?
4: Na pewno jest to sposób działania sprawców w ostatnim czasie, który no, powoduje to, że te pieniądze gdzieś po prostu do nich trafiają.
3: No to powiedzmy, z jakich mechanizmów najczęściej korzystają oszuści?
4: Ja mam w ogóle wrażenie, tak w ostatnich kilku latach nawet, że jeżeli się, było kiedyś takie powiedzenie, że jeżeli się otworzy lodówkę, to można powiedzieć słychać albo widać jakieś, ktoś mówi o oszustwach, ktoś mówi o jakichś sytuacjach, gdzie ktoś został oszukany, podawane są metody w ogóle, jakie działają sprawcy. Co więcej, no my sami generujemy bardzo mnóstwo informacji o tym, jak nie zostać oszukanym, więc ta przysłowiowa lodówka i gdzieś te informacje można łatwo znaleźć. Mimo to, mimo wszystko, no te osoby ciągle gdzieś zostają oszukane, tak jakby pierwszy raz stykały się z taką sytuacją. Takie mam wrażenie ostatnio.
3: A z czego to może wynikać?
4: Być może z samego mechanizmu działania oszustw, bo oni pewnie działają też na pewnych emocjach, bo jeżeli zadzwoni ktoś do nas i powie, że naszej bliskiej osobie coś się stało, no to mamy taką ścianę, tak? Nie potrafimy logicznie zadziałać, nie potrafimy logicznie pomyśleć, tylko myślimy od

0: naszej bliskiej osobie, której coś się mogło przytrafić. No i na tym pewnie bazują oszuści, którzy korzystają z tego i wyłudzają później te pieniądze.
1: Podszywanie się pod bliskich telefonicznie czy mailowo to jest jakby jeden z rodzajów, ale często w tej chwili pojawiają się wiarygodnie wyglądające reklamy, które są jakby opatrzone znaną twarzą, choćby jakichś polityków albo aktorów. No i to też jest jakby droga do tego, żeby paść ofiarą oszustów.
0: Dokładnie tak. Panie redaktorze, ja się często spotykam właśnie z tym, że czytam protokół zawiadomienia o przestępstwie i tam jest napisane, że ktoś, widząc reklamę w internecie i widząc wizerunek prezydenta, premiera, czy to byłego, czy obecnego, pokusił się o to, aby wejść w ten link, aby otworzyć taką reklamę i następnie zrobić to, o co prosili oszuści, czyli podać swoje dane. Później na ten numer podany ktoś dzwoni i tak zaczyna się to przysłowiowe oszustwo.
1: Też odnoszę wrażenie, że informacji na temat mechanizmów oszustwa w przestrzeni publicznej jest dużo, że no, trąbi się wręcz o tym, żeby nie instalować oprogramowania z nieznanego pochodzenia. Mimo to cały czas te kolejne osoby padają ofiarą tych oszustów. No, nie ma tygodnia praktycznie, żeby ktoś nie był poszkodowany.
0: My, tak jak powiedziałem, no, bardzo często informujemy w różny sposób, bo też nasi policjanci, którzy spotykają się chociażby ze starszymi osobami, tak, podczas jakichś spotkań z seniorami, mówią o tych oszustwach. W internecie też bardzo dużo zamieszczamy takich informacji. Telewizja podaje również tego typu rzeczy, więc tych kanałów dotarcia do osób jest naprawdę dużo, ale czasami no, można powiedzieć, że to już taka czasami głupota osoby, bo inaczej tego nie można już określić, jeżeli ktoś w ciągu pół roku na przykład przekazuje znaczną sumę pieniędzy i gdzieś podświadomie nawet wie, że to może być oszustwo, wie, bo czytał o tym wcześniej, ale mimo to gdzieś ta wyobraźnia jego działa i udaje, że nic się nie zadziało, nic się nie stało. Później dopiero, gdy uświadomi sobie, że stracił ten ktoś 50, 60, 70 tysięcy złotych, przychodzi na policję zgłosić to jako wyłudzenie pieniędzy. Często są to oszczędności całego życia.
1: Czy ofiarami tych oszustów najczęściej są osoby starsze, głównie seniorzy?
0: Nie. I tutaj można powiedzieć, że nie, dlatego że chociażby z wczoraj tego typu oszustwo na metodę na blika, gdzie osoba, która dała się nabrać, ma 23 lata. Więc uważam, że to nie jest oszustwo, które dotyczy tylko i wyłącznie osób starszych. Oczywiście są pewne rodzaje oszustw, które są skierowane właśnie na osoby starsze, ale tak jak mówimy, ofiarą oszustwa może stać się każdy, niezależnie od wieku.
1: Czy nie odnosi pan wrażenia, że metody działania oszustów są takie coraz bardziej wyszukane?
0: Co do mechanizmu działania oszustów, mi też się czasami wydawało, że te metody mocno ewoluują, ale jak pokazuje nasza praktyka, to oszuści wracają z kolei do oszustwa klasycznego na wnuczka, gdzie dzwoni osoba, podaje się za kogoś bliskiego i mówi, że miała wypadek. I to jest oszustwo, które cały czas funkcjonuje i cały czas jest skuteczne i cały czas osoby dają się na to nabrać.
1: Tak, no bo tu w jednym przypadku jest na wnuczka, w drugim przypadku będzie na policjanta, w trzecim przypadku będzie na jakiegoś tam eksperta ekonomicznego. Jakby za każdym razem jest gdzieś ten mechanizm podobny.
0: Dokładnie tak. Jeżeli mówimy też o młodych osobach, mówimy o oszustwach na blika. Najczęstsze oszustwo to jest to, że ktoś włamuje się na konto facebookowe bądź na konto, gdzie mamy dostęp do komunikatora i poprzez ten komunikator rozsyła wiadomość do znajomych takiej osoby, prosząc o pożyczkę na kod szybkiej płatności. I czasami się zdarza, że ktoś nawet z tego skorzysta i po prostu przeleje pieniądze w ten sposób.
1: No w tym przypadku jakby uniknięcie utraty pieniędzy wydaje się dość proste.
0: Wystarczy sprawdzić. Jest to naprawdę proste. Mało tego, jeżeli potwierdzamy taką transakcję, to tam pojawia się chociażby kwota tej transakcji i to, gdzie ona na przykład będzie wypłacona. Więc to może już nam zapalić taką czerwoną lampkę. Więc tak, potwierdzajmy, sprawdzajmy, oddzwońmy do tej osoby, zapytajmy się, czy to faktycznie ta osoba prosi nas o pieniądze, czy nie przypadkiem ktoś nie włamał się na jej konto.
1: Jedno z takich dość nowych sposobów oszustwa na blika jest przesłanie na czyjeś konto jakiejś kwoty i później skontaktowanie się z prośbą o odesłanie tego.
0: Dokładnie tak. My się nie spotkaliśmy jeszcze tutaj w Elblągu z tego typu oszustwem, ale tak, mamy takie oszustwo, przed którym też ostrzegamy, gdzie ktoś może przelać pieniądze nam i później zadzwonić do nas lub skontaktować się z nami, mówiąc, że no właśnie omyłkowo przelał pieniądze. Przypominamy, na to rozwiązanie jest procedura bankowa. Trzeba skontaktować się z bankiem i najprościej wtedy z tej procedury skorzystać.
1: Mając styczność z różnego rodzaju oszustwami, które się dzieją, czy były takie przypadki, które były dla Pana zaskoczeniem? Na przykład była to, nie wiem, bardzo jakaś skomplikowana operacja, albo z drugiej strony, no...
0: Mnie zawsze zastanawia to, że osoba, nie mając pieniędzy, tak, a ulegając temu, co mówi, tej narracji oszusta, nie tylko poświęca swoje oszczędności, które gdzieś tam są, ale także bierze jakiś dodatkowy kredyt, pożycza pieniądze od swoich znajomych po to, aby dać je oszustowi. Także nie weryfikuje tej informacji gdzieś jeszcze po drodze u kogoś innego, u kogoś ze swoich bliskich, że znalazł się w takiej sytuacji i nie prosi o pomoc. Czasami właśnie porozmawianie o tym, powiedzenie o tym, że mamy taki problem, że ktoś się z nami skontaktował, daje ten czas na to, kiedy chłodne zastanowienie się nad tą całą sytuacją.
1: Czy myśli Pan, że ta wizja szybkiego zysku, którym oszuści mamią swoją ofiarę, sprawia, że gdzieś ta czerwona lampka w głowie się nie zapala?
0: To oszustwo, o którym mówimy, to ono trwa kilka tygodni często, czasami nawet kilka miesięcy, gdzie ktoś inwestuje pieniądze, przelewa te pieniądze na konto albo daje dostęp do swojego konta oszustom przez różnego rodzaju aplikacje do zdalnej kontroli i to oszustwo przestaje być, że tak powiem, ktoś orientuje się, że został oszukany w momencie, kiedy kończą się pieniądze lub ktoś chce wypłacić pieniądze, czyli jeżeli chcemy skorzystać z tych zysków wygenerowanych, które są nam przedstawiane, no to wtedy widzimy, że jednak nie możemy ich wypłacić, że jest to fikcja i wtedy najczęściej taka osoba przychodzi na policję zgłosić, że została oszukana, aczkolwiek pamiętajmy, że to oszustwo trwa długi, długi czas i jeżeli się w porę nie zorientujemy, no to będziemy inwestować tak, dopóki nie skończą nam się pieniądze lub nasza zdolność kredytowa.
1: Jak by Pan przestrzegł, co by Pan doradził osobom, które gdzieś tam buszując w internecie natrafiają na tego typu reklamy oszustów? Co zrobić, żeby nie wpaść w ich sidła?
0: Przede wszystkim zachować taki chłodny umysł. Jeżeli chcemy inwestować pieniądze, mamy konto w banku, pójdźmy do tego banku, zapytajmy się, doedukujmy się, jeżeli chodzi o inwestowanie pieniędzy, bo często te sytuacje wynikają z tego, że po prostu nie wiemy. Ktoś nam podsuwa gotowe rozwiązanie i my w to idziemy, nie mając wiedzy. Tak? Gdybyśmy mieli wiedzę, to byśmy wiedzieli o tym, że taka możliwość zainwestowania pieniędzy i takiego zysku wygenerowania z tej inwestycji jest po prostu niemożliwa, bo jeżeli taki oszust, tak naprawdę do czego my jesteśmy oszustowi potrzebni w tym momencie, tak? Bo jeżeli jest to tak intratna propozycja, to dlaczego ta osoba sama z tego nie skorzysta i sama nie zainwestuje w ten sposób pieniędzy, prawda? Tu jest, można się nad tym zastanowić.
1: Miejmy nadzieję, że dzięki naszej rozmowie chociaż część osób uniknie jakichś niespodzianek niefajnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu i uważajmy.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Вогняна буря. Саме таку назву має військове навчання, яке у червні проводитимуть війська територіальної оборони, зокрема на території Бранєвського повіту. Навчання триватимуть з 13 до 19 червня. Про це повідомила сержант Сабіна Мазурик з 4-ї Вармінсько-Мазурської бригади територіальної оборони. Під час навчання у громадських місцях та на дорогах можуть бути помітні військовослужбовці. Військові наголошують, що збільшена присутність армії не становить жодної загрози. Усі дії матимуть виключно навчальний характер і є частиною планового процесу підготовки Збройних сил Польщі. усі були тверезі. Саме таким позитивним результатом завершилася чергова щотижнева поліцейська акція в Бранівському повіті. Правоохоронці перевірили 366 водіїв на стан сп'яніння. Як підсумували поліціянти, під час перевірок не було виявлено жодного водія, який перебував би під впливом алкоголю.

0: готівлю у розмірі 3 700 000 злотих у межах мережі міст Сітаслоу та програм розвитку Вермінсько-Мазурського воєводства. Бранєво отримало сучасну когенераційну установку, яка дозволяє одночасно виробляти електроенергію та тепло. Як повідомляє підприємство МПЕК Бранєво, нова теплоелектроцентраль потужністю 4,8 МВт підвищить ефективність використання палива, зміцнить енергетичну безпеку міста та забезпечить стабільніше постачання тепла для мешканців. Інвестиція має служити місту впродовж багатьох наступних років. Генерал читав дітям. Саме така незвичайна зустріч відбулася у військовому клубі у Бранєві. Група дошкільнят зустрілася з Даріушем Лісом, автором дитячої книги «Тварини з будинку під каштаном». А уривки з твору їм читали військовослужбовці, серед яких був і командир бранєвських танкістів, бригадний генерал Роман Брудло. Після читання діти мали нагоду поспілкуватися з письменником та генералом. Future Фромборг Фестивал повертається вже втретє. 17 та 18 липня у Фромборку відбудеться унікальний фестиваль, що поєднує науку, мистецтво та космічну тематику. У програмі лекції, дискусійні панелі, виставки та концерти польських і закордонних виконавців. Головним майданчиком стане аудиторія Святого Миколая. Організатори запрошують усіх шанувальників науки, нових технологій та культури разом відкривати майбутнє у місті Миколи Коперника. Реєстрація вже відкрита. Пінянжину запрошує мешканців взяти участь у безкоштовних навчальних заняттях із захисту населення. Захід відбудеться 20 червня об 11:00 у міському будинку культури. Учасники, зокрема, дізнаються, як діяти під час кризових ситуацій. У програмі також передбачені заняття з надання першої медичної допомоги.
1: Ескабранєво Ньюс.
2: 10 лет minęło, jak jeden dzień chciałoby się zaśpiewać, a my porozmawiamy. Porozmawiamy o Muzeum Ziemi Braniewskiej, które w tym roku, aż trudno w to uwierzyć, obchodzić będzie jubileusz swojego 10-lecia i o przygotowaniach do tego jubileuszu i o historii Braniewskiego Muzeum porozmawiamy ze Zbigniewem Kędziorą, prezesem Towarzystwa Miłośników Braniewa i szefem Braniewskiego Muzeum. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie. No tak dzisiaj to właśnie żyjemy jeszcze tą 10. jubileuszową nocą muzeum.
2: 10. noc.
3: 10. noc.
2: 10. rocznica.
3: 10. rocznica. Będzie padała dokładnie 3 września tego roku. No i już właśnie kończy się noc muzeów i zaczynamy, podejmujemy już działania, które wybiegają do tej daty 3 września. Chcemy zrobić też bardzo fajną imprezę. Nie ukrywam, że złożyliśmy też wniosek do marszałka województwa, do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego o dotację. Chcemy zrobić nie tylko 10-lecie muzeum, ale połączyć to z konferencją popularno-naukową, plus planujemy koncert w Bazylice Mniejszej, okazjonalny taki też, znane tuzy polskiej muzyki. Nie będę zdradzał, bo to zależy, czy dostaniemy też pieniążki, bo my własnych środków aż tak dużo nie mamy, żeby finansować takie wydarzenia.
2: O szczegółach na pewno będziemy jeszcze rozmawiali im bliżej tego jubileuszu. Ja bym teraz chciała, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to było 10 lat temu, a nawet i wcześniej. Jak to się zaczęło, bo może nie wszyscy pamiętają, ale na początku było Muzeum Ziemi Braniewskiej, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej.
3: To jeszcze jak nie było muzeum, a planowaliśmy sobie takie muzeum stworzyć, to wydawaliśmy takie publikacje, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej. I tam właśnie jakieś artefakty, różne przedmioty, które gdzieś tam były w posiadaniu naszych kolegów, czy Janusza Moskala, czy takie były kiedyś na pierwszym piętrze Urzędu Miasta, takie mini jakby muzeum składające się z jakichś tam fajnych eksponatów. No i tak, pierwsze było celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej, później było drugie, trzecie, a w międzyczasie powstało muzeum. Nie ukrywam, że spełniły się nasze marzenia. Bardzo nas wsparł wtedy moralnie profesor Achremczyk. Musieliśmy izbę regionalną zorganizować. No, jaka izba? Tu przed wojną by trzy muzea w Braniewie, to muzeum ma być. No i tak się stało. Jesteśmy wpisani do rejestru muzeów polskich. Mamy uzgodniony regulamin też naszego muzeum. Także jesteśmy normalnym muzeum, tylko że społeczne. Pracujemy społecznie, wolontariat, nie mamy tutaj jakichś środków takich celowych przeznaczonych na przykład na jakieś tam uposażenie, wypłaty. Są kierownicy, są ludzie, którzy zajmują się księgowością, sprzątaniem, ale to wszyscy się zajmujemy, wszyscy jesteśmy kierownikami, wszyscy jesteśmy sprzątaczami, zaopatrzeniowcami, różne

0: czym się pełnimy?
1: Wszyscy, czyli miłośnicy historii Braniewa z Towarzystwa Miłośników Braniewa, bo to wy doprowadziliście do powstania tej placówki.
0: No tak, jak placówka powstawała, to było nas chyba 36 osób, chyba tam około 40 i przez ten okres jakoś tak uderzyliśmy w siłę, w sensie takim, że przybyło członków, 94 osoby w tej chwili jest i wiadomo, jak muzeum silne, to i towarzystwo silne. Ludzie widzą, że coś się dzieje i chcą też być członkami jego stowarzyszenia. Także co dusza, jakaś deklaracja nowa wpływa, ludzie chcą pomagać, chcą robić. No to się samo nie robi.
1: Muzeum Ziemi Braniewskiej powstało 10 lat temu i cały czas funkcjonujecie w tym samym miejscu, czyli w byłym kolegium Hozjanum. To też takie klimatyczne i historyczne miejsce z historią, ale cały czas się rozrastacie.
0: Lepszego miejsca się nie znajdzie jak to, bo to właściwie są dwa obiekty. Pierwszy kolegium jezuickie w Polsce, budynek jest z XVIII wiek i wieża pofranciszkańska, XIV-wieczna. Tam 4 pomieszczenia i tu 8-12 pomieszczeń. Otwieraliśmy muzeum, było 5 pomieszczeń, cienko wyposażonych, tych przynosi powiem, a w tej chwili pękamy w szwach, jest 12 pomieszczeń i na litość polską brakuje nam kolejnych. Co najmniej 2 nam potrzebne są. Co najmniej 2 na historię wojskowości branieńskiej i na historię jezuitów i sala poświęcona kardynałowi Chorzyszowi.
1: Przypomnijmy, co pokazujecie w dotychczasowych.
0: To pierwsza sala to jest edukacyjna, tutaj jest troszeczkę historii też miasta, ale tu się odbywają spotkania z młodzieżą, przedszkola, szkoły różnych kategorii, podstawówki, średnie. Tutaj przyjeżdżają też turyści indywidualni, ale też wycieczki. Tutaj prezentujemy różne filmy, prezentacje. To jest ta sala pierwsza edukacyjna, później sala Kresów Wschodnich poświęcona repatriantom, którzy przyjeżdżali na te tereny po wojnie z okolic Wilna szczególnie. Kolejna sala to jest sala przemysłu rzemiosła,

0: Odbywałem spotkania z młodzieżą, przedszkola, szkoły różnych kategorii, podstawówki, średnie. Tutaj przyjeżdżają też turyści indywidualni, ale też wycieczki. Tutaj prezentujemy różne filmy, prezentacje. To jest ta sala pierwsza edukacyjna, później sala Kresów Wschodnich, poświęcona repatriantom, którzy przyjeżdżali na te tereny po wojnie z okolic Wilna szczególnie. Kolejna sala to jest sala przemysłu rzemiosła obronnego, pokazująca, czym się mieszkańcy Brania zajmowali przed wojną. Kolejna sala to jest sala Brański Katarzynek, Reginy Protman. Następna sala to jest sala Hanzy. Związki Braniewa z morzem, ale nie tylko z morzem, bo tutaj i też na rzece Pasłęce słynna brańska Wenecja. Tam przy każdej kamienicy została łódka i na Pasłęce też rybaczyli nasi mieszkańcy Braniewa. Kolejna sala to jest taki łącznik między budynkiem Hozjanum a wieżą Kleszą. To jest tam taka sala ceramiki budowlane ozdobnej. No i później wchodzimy już do wieży XIV-wiecznej, na dole jest sala rycerska, piętro wyżej jest sala PRL-u, którą chcielibyśmy przenieść stamtąd. Znaczy sala PRL-u, sala pod tytułem Żyliśmy w PRL-u. Kolejna sala wyżej to jest sala cela franciszkańska i na samej górze taka sala secesji miała być, to jest taki pokój mieszczański właściwie w tej chwili.
1: Ile tych eksponatów się nazbierało przez te lata?
0: Pani Dorota specjalistą jest od papierologii, ona teczkę ma, książkę przyjętych eksponatów. Jeszcze niedawno było 6 tysięcy. Tutaj pani Dorotka mówi, że dochodzimy do 10 tysięcy eksponatów.
1: Wszystko. I duża część z tych eksponatów, jeżeli nie większość, to są rzeczy znalezione i podarowane wam przez mieszkańców Braniewa, miłośników historii.
0: No tak, to na to się składamy i darowiznę. Składają się przedmioty, które zostały nam przekazane przez Kościół, jak Droga Krzyżowa czy inne przedmioty, ale też są rzeczy, które kupiliśmy, nabyliśmy, po prostu kupno nastąpiło, no bo inaczej nie można tego było nabyć do naszego muzeum, trzeba było kupić. Niewiele eksponatów zostało wypożyczonych. Są wypożyczone eksponaty, jak na przykład z Muzeum w Koszutach, dwór w Koszutach koło, to jest filia Muzeum w Środzie Wielkopolskiej. To jest obraz taki XVI-wieczny Jana Zgarego-Czawskiego, który w Braniewie maturę kończył w 1712 roku. Także mówię, to pożyczone, ale większość to są przedmioty, eksponaty przekazane przez mieszkańców naszego miasta.
1: A najstarszy zabytek?
0: To pieczęć lakowa drugiej połowy XIV wieku. Pieczęć Kościoła Świętej Katarzyny Branieckiej. To jest bardzo wartościowy temat.
1: A najwięcej pamiątek to te z czasów II wojny światowej, które dostarczają wam poszukiwacze historii.
0: Tak, ale też duża ilość to jest jednak przedmiotów też powojennych z okresu PRL-u, kiedy ludzie się wyzbywali w latach 70. stare meble gdzieś tam wynosili do
1: archiwum
0: czy gdzieś i kupowali nowe ze sklejki, a stare drewniane meble trafiają do nas. Ludzie przynoszą, pytają się, czy bierzemy, czy na gabaryty mają oddać. No i bierzemy, pękamy w szłach muzeum i gdzie tylko można utykamy te rzeczy, bo nie chcemy, żeby znalazły się na tych gabarytach i na wysypisku.
1: Pękacie w szwach, my trzymamy kciuki, żeby z okazji tego dziesięciolecia udało się zdobyć kolejne pomieszczenia, bo wiem, że są takie możliwości, tak, i marzenia wasze, ale ja chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o takim zamiejscowym oddziale waszego muzeum, czyli o lapidarium braniewskim, bo to też wasze dziecko.
0: To jest taka córka nasza, tak, no to kilka lat temu powstało, chyba z 5 lat temu, już bo ten czas tak goni, że się gubimy nieraz. W każdym razie, że no tak, to były różne opinie na ten temat. Jedni twierdzili, że to nie, że to nie wypada, amfiteatru, tam koncerty są, a tutaj jakiś cmentarz robimy. Mówimy, że to nie jest cmentarz, tylko to jest miejsce lapidarium poświęcone wszystkim mieszkańcom Braniewa z różnych wyznań, bo tam są przecież z cmentarza ewangelickiego, z ulicy Wspólnej, płyty nagrobne, są z cmentarza świętej Magdaleny na ulicy Morskiej, świętej Katarzyny na ulicy Sikorskiego, świętego Locha na Olsztyńskiej. Także właściwie tam, no, ze wszystkich cmentarzy, a nawet z okolicznych niektórych, z Pęciszewa, czy z Nowej Pasłęki też mamy płyty nagrobne. Jest tam około 100 też krzyży, płyt.
1: No, to wszystko trafiało do was.
0: Wszystko do nas trafiało, także no później ludzie przejrzeli na oczy, że to jednak fajna rzecz. Tam są ławeczki, można usiąść sobie, kontemplować.
1: Przyjęła się.
0: Myśleć to wszystko, bo przecież to nie tylko Niemcy mieszkali. Przecież od pokoju toruńskiego do pierwszego rozbioru Polski te ziemie były Rzeczypospolitej. Dokładnie 306 lat. Także to też była polskość i na lapidariu są też tablice z polsko brzmiącymi nazwiskami, ale jest też płyta nagrobna profesora Świtalskiego, który był kierownikiem katedry języka polskiego w liceum Hozjanu w Braniewie. I taki akcent polskości w zeszłym roku w listopadzie.

0: gdzie taki duży obelisk ufundowaliśmy, poświęcony 8 powstańcom listopadowym, którzy w Braniewie zmarli w 1831 roku w lazaretach branieckich. No i tam jest właśnie nazwiska tych powstańców i plus taka druga płyta, płyta Obojga Narodów. Bardzo fajna, fajna rzecz. No i przede wszystkim taka oznaka polskości też.
1: W lapidarium jak w soczewce odbijają się losy, losy tych ziem, na których my obecnie żyjemy.
0: Tak, wydajemy publikacji dużo, które przypominają do historii naszego miasta. Lapidarium też było już wznawiane chyba dwukrotnie, wydawnictwo, każda płyta opisana. Kto to był, gdzie pracował, gdzie mieszkał. Także to też bardzo wartościowe jest. No i tu Niemcy, którzy odwiedzają nas, nie ukrywam, trochę rzadziej jak kiedyś, to nieraz mają pretensje, że nie wydają w języku polskim, niemieckim, ale to jest razy dwa trzeba. Cenę publikacji razy dwa wtedy policzyć. No nie zawsze stać nas na to i dlatego wydajemy tyle, na ile nas stać. Wydajemy publikacje w sensie przewodników po muzeum w języku polski, polsko-niemieckim, polsko-angielskim, od tego czasu polsko-rosyjskim też był, bo Rosjan by przyjrzał w językach Niemców. W tej chwili no wiadomo, że to się skończyło, ale staramy się przy niektórych eksponatach pisać w języku polskim, niemieckim, ale wydać całą historię naszego muzeum, czy na przykład tak jak wydaliśmy w tej chwili wykaz najbardziej wartościowych eksponatów, artefaktów w naszym muzeum, wydać to w dwóch językach, to no, może kiedyś jak się finansowo poprawi nam, to wydamy coś takiego.
1: 10 lat Muzeum Ziemi Braniewskiej to dobry moment, żeby odwiedzić waszą placówkę, jeżeli ktoś jeszcze nie był, a jeżeli ktoś już był, to zawsze warto tu przyjść ponownie, bo można w każdym zakątku odkryć coś nowego.
0: No tak, ludzie przychodzą, niektórzy po to byli tu 2 lata temu, przychodzą, żeby zobaczyć. Tutaj niedawno z Oleśnicy państwo byli 2 lata temu, no i tu niedaleko byli gdzieś tam przyjazdem, postanowili przyjechać, zobaczyć, co w te 2 lata się zmieniło. No i pod wrażeniem byli, że pękamy w szwach, że tak dużo wszystkiego jest. Pod wielkim wrażeniem ludzie są, jak tu przyjeżdżają po raz wtóry i porównują to, co było 5 albo 2 lata temu, a teraz, nie?
1: To dowód, że warto. Zatem zapraszamy Muzeum Ziemi Braniewskiej, czynne prawie codziennie.
0: Prawie codziennie od 12 do 16, ale jak wiadomo na telefon możemy otworzyć o godzinie 8, nieraz o 18 wieczorem, a jak trzeba to i w poniedziałek jesteśmy w stanie też udostępnić muzeum.
1: Dziękuję bardzo. Zbigniew Kędziora, Muzeum Ziemi Braniewskiej i Towarzystwo Miłośników Braniewa, które to Muzeum Ziemi Braniewskiej założyło. Dziękuję.
0: Dzięki uprzejmie, zapraszam do muzeum.
2: SK Braniewo.
3: Droga Elbląga do metropolii pomorskiej otwarta. Senat przyjął odpowiednią ustawę, mówi senator z Elbląga Jerzy Wcisła.
4: Senat przyjął uchwałę o możliwości powołania Związku Metropolitarnego, Pomorskiego Związku Metropolitarnego. Będzie to drugi ustawowy związek metropolitarny w Polsce, bo już funkcjonuje Związek Górnośląsko-Zagłębiowski, teraz powstanie Pomorski. On musi powstać jako nowy twór. W projekcie ustawy była taka możliwość, aby przekształcić istniejące stowarzyszenie w związek, ale zmieniono ten punkt. Uznano, że to nie jest dobra droga, czyli samorządy będą musiały podjąć uchwały o przystąpieniu do związku i ten związek powstanie. Dla mnie, myślę także i że dla Was, najważniejsze jest chyba i to, że obroniliśmy punkt, który pozwala Elblągowi przystąpić do tego Związku Metropolitarnego, bo były bardzo silne zakusy z różnych stron, aby wykreślić punkt, o który walczyłem od 2020 roku, aby Elbląg, mimo że jest w innym województwie, mógł do tego związku przystąpić. Powiem Państwu, że to nie było łatwe. Główny problem polegał na tym, że albo specjalnie, albo niespecjalnie, bo mówię przede wszystkim o stronie PiS-u, ale także z różnych innych stron były takie pytania, czy Związek Metropolitarny może wykraczać poza granice województwa. I PiS taki wniosek złożył w Senacie, aby wykreślić możliwość przystąpienia do Związku Metropolitarnego samorządom z innego województwa. I w dużej mierze tak to będzie, bo jest kilka miast, które pretendują do miast metropolitarnych i niewiele jest takich przypadków jak u nas na Warmii i Mazur, że jest takie silne powiązanie metropolii z innego województwa z dużym miastem z innego województwa. I to, że Elbląg jest w takiej sytuacji, to jest ewidentny wynik błędu w moim odczuciu. Zresztą pamiętacie ten czas, 1999 rok. My w Elblągu protestowaliśmy. Ja byłem wtedy redaktorem naczelnym Gazety Elbląskiej i plakatowałem Elbląg, namawiając ludzi do wzięcia udziału w

referendum i przyłączenie Elbląga do Warmii i Mazur było obarczone bardzo dużym błędem. I to nie polega tylko i wyłącznie na tym, bo się często o tym mówi, że Elbląg przyłączono do Warmii i Mazur, mimo że Elbląg jest bardzo silnie powiązany z Pomorzem, o czym będę mówił. Ale główny problem Elbląga polega na tym, że podzielono województwo elbląskie. Podzielono w ten sposób, że Braniewo i Elbląg zostały przyłączone do Warmii i Mazur, a Nowy Dwór Gdański, Malbork, Kwidzyn, Sztum do Pomorza. Zlikwidowano subregion elbląski. Co gorsza, podzielono dwa subregiony. I geograficzne, i ekologicznie nierozłączne. Mówię przede wszystkim o Żuławach Wiślanych i o Zalewie Wiślanym. To są jednorodne i dosyć specyficzne regiony, których nie wolno było podzielić. Efekt w każdym razie do Elbląga jest taki, że Elbląg bez subregionu szybko się degradował. Jesteśmy najszybciej wyludniającym się miastem na Warmii i Mazurach. Straciliśmy od czasu reformy samorządowej tego ostatniego etapu 20 tysięcy mieszkańców. Nie mam żadnych wątpliwości, że przystąpienie Elbląga do metropolii pomorskiej może ten błąd naprawić. Możemy odzyskać rangę miasta subregionalnego. Możemy wiele rzeczy naprawić. Co konkretnie? To jest moim zdaniem ważne i muszę o tym powiedzieć. Pierwsza rzecz, wiecie Państwo, że od lat jestem bardzo silnie związany z Żuławami. Żuławy nie mogą być zarządzane z różnych źródeł administracyjnych. Dzisiaj część Żuław podlega pod Pomorze, część pod Warmię i Mazur. My mamy mniej jakby powierzchni, mamy więcej infrastruktury, którą musimy się opiekować. Jako człowiek, który od wielu lat zajmuje się sprawami przeciwpowodziowymi, widzę, ile jest problemów, żeby niektóre rzeczy uzgadniać. A i tak jesteśmy w stosunkowo dobrej sytuacji, bo my dzisiaj jakby naprawiamy błędy z poprzednich lat, bo tej polityki przeciwpowodziowej, polityki wodnej na Żuławach nie było przez 8 lat. Dzisiaj naprawiamy stację pomp, podnosimy wały, zastanawiamy się, co zrobić z bobrami, dążymy do oczyszczenia tego systemu wodnego, ale tak naprawdę nie zajmujemy się tym, jak powinna wyglądać ochrona przeciwpowodziowa na Żuławach. Szanowni Państwo, ja 2 dni temu otrzymałem taki alarmistyczny list od rolników z Gronowa Elbląskiego, którzy gospodarzą na jednym polderze i mówią, że ten polder wysechł. Nie to, że nie ma wody, tylko że nie mogą dogadać się z pracownikiem Wód Polskich, żeby otworzył śluzy. Oczywiście ja przekazałem Wodom Polskim, dyrektorowi RZGU tą sprawę i się nią zajmuje, ale to nie jest pierwsza sprawa. I nie może być tak, że tak ważna rzecz dla Żuław, wręcz egzystencjalna, będzie zależała od jakiegoś człowieka, który zarządza śluzami. Tu już dawno powinien być system komputerowy. Tu już powinna być sztuczna inteligencja. Tu powinny być monitoringi pogodowe, dotyczące wiatrów, prognozy stanu wód. Te przepływy trzeba regulować, ale na to trzeba stworzyć jednolity system. Ja nie wiem, jak to można zrobić, jeżeli są różne organy administracyjne. Jeżeli to wszystko będzie w obszarze metropolitarnym, mamy tą jedną organizację, w ramach której to możemy zrobić. Druga sprawa związana z Żuławami. Żuławy nie bez powodu nazywa się spichlerzem polskim. To się produkuje tyle zboża, że żeby wywieźć to zboże, a ono jest eksportowane, jest bardzo wysoko cenione. Ma wysoką zawartość glutenu, mówię o pszenicy, o rzepaku. Żeby to zboże wywieźć, to trzeba uruchomić w ciągu roku 300 pociągów. Tyle tego zboża jest. Albo 600 zestawów barek. A żeby te 300 pociągów ruszyło, to musi być kolej, połączenie kolejowe. Ja oczywiście rozmawiam z Ministerstwem Infrastruktury i o jednym, i o drugim. Pozyskuję poparcie. Osobno marszałków, osobno Stowarzyszenia Żuławy. Ale wyobraźcie sobie, że ja mówię w imieniu 1 700 000 mieszkańców. W imieniu metropolii pomorskiej, która jednoczy ponad 60 samorządów. Jak silniejszy byłby to głos. I to też jest argument za tym, żebyśmy te subregiony zarządzali z jednego miejsca. Synergia portowa. My wszyscy jesteśmy w Elblągu przekonani, że port służy Elblągowi i rozwoju Elblągu. Ale że ja rząd Donalda Tuska namówiłem do tego, żeby zagwarantował, że ten port zostanie dokończony, to nie Elblągiem go przekonałem, ale tym, że ten port uwolni Gdańsk od małych jednostek. Tam są nabrzeża o głębokości zanurzenia do 8 metrów. Mogą tam wpływać statki morskie przywożące po kilkadziesiąt tysięcy, po kilkaset tysięcy ton. Co się rozładowuje? Statki, które przywożą 3-4 tysiące ton. Te statki my musimy przejąć, żeby ten port w Gdańsku rozładowywał to, do czego został przystosowany. Taki system istnieje na zachodzie, u nas będzie to pierwszy system, pierwszy taki model. Rozmawiam w Ministerstwie Infrastruktury i oni o tym mówią, senatorze, jeżeli to wyjdzie, będziemy budowali porty śródlądowe przy innych wielkich portach, bo te porty się zapychają. Zaplecze dla miast Powiśla. Powstaje, nie wiem czy ja o tym mówiłem, powstaje Nadwiślański Korytarz Transportowy. Jestem w tej inicjatywie. Kwidzyn, Malbork, dalej Grudziądz mają problemy

dostarczaniem do nich towarów. To są miasta przemysłowe. Gdańsk ma problemy z wywozem z portu różnych ładunków. Sieć kolejowa między Gdańskiem a Tczewem jest nie do modernizacji. Tam przy torach są osiedla mieszkaniowe. Jedyny sposób, aby rozładować Gdańsk, to jest zbudować inną linię. I tu jest nadzieja na to, że ta linia przez Elbląg do Warszawy i linia dalej wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej szybko powstanie. Ale przez to, że my budujemy terminal, i będzie połączenie z Trójmiastem, my możemy to miasto obsłużyć. Nasz terminal portowy, a teraz będziemy rozbudowywali port, może służyć nie tylko Elblągowi, może służyć Kwizynowi, bardzo uprzemysłowionemu miastu, Grudziądzowi i Malborkowi. Tu mogą być te przeładunki, w jedną i w drugą stronę. Także to jest też i szansa dla naszego portu. Ratunek dla Zalewu Wiślanego. Zalew Wiślany, taka perełka turystyczna, o którą bardzo dbałem. To jest też cały system turystyczny. Ja to nazywam Elbląski Węzeł Wodny, bo nie mam lepszego pomysłu na nazwę. Ale to jest Pętlarz Ławka, to jest kanał Elbląski i Zalew Wiślany. Ale to jest też problem. To jest problem, bo jak dwie noce i dwa dni zawieje od strony północno-wschodniej, to zalewa Elbląg. Ale zalewa też Żuławy Wielkie. Szkarpawa i rzeka Elbląg jest problemem, tylko że jeden jest na Powiślu, na Pomorzu, drugi jest na Warmii.

0: społeczna między Gdańskiem i Elblągiem, że Elbląg jest rzeczywiście powiązany nadal z Pomorzem i z Trójmiastem. Ludzie o tym świadczą. My mamy obowiązek o tych ludziach myśleć. Dlatego to, co się stało i to, że dowieźliśmy ten punkt w ustawie, który pozwala Elblągowi przystąpić do obszaru metropolitarnego, w moim odczuciu jest wielką szansą dla Elbląga. Jest szansą na odbudowanie regionalności elbląskiej. Jest szansą na zbudowanie takiego nieformalnego województwa elbląskiego, który będzie odwisły w tych regionach, o których mówię. Będzie obejmował Żuławy, subregion Zalewu Wiślanego i Powiśle. I takim miastem centralnym możemy się stać i to jestem pewien, że będzie impuls bardzo rozwojowy dla naszego miasta. I chciałbym też powiedzieć o tym, że bo to pytanie często było mi zadawane, jak pomorski obszar metropolitarny ma się do województwa warmińsko-mazurskiego. Ja powiem tak, nijak. To są zupełnie inne twory. Administracja, podział administracji kraju to jest jedna rzecz, a obszary metropolitarne to są organizacje funkcjonalne. Tam się zrzeszają samorządy, które chcą realizować wspólnie jakieś zadania. O tych zadaniach dla Elbląga, ja tu mówiłem, tych zadań jest bardzo dużo, które świadczą o tym, że nasze miejsce jest w tym związku metropolitarnym. I tu nie ma żadnego problemu. Co więcej, ja to też mówię, gdy spotykam się z naszymi samorządowcami wojewódzkimi. Te sprawy, o których mówię, to są też sprawy województwa warmińsko-mazurskiego. Żuławy to także Warmia i Mazury. Zalew Wiślany to także Warmia i Mazury. Połączenie kolejowe, port, to są sprawy województwa warmińsko-mazurskiego, nie tylko pomorskiego. Także załatwiamy w ten sposób w obszarze metropolitarnym ważne kwestie rozwojowe dla Warmii i Mazur. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze kilka słów powiem o tej drodze, która prowadziła do tej wczorajszej ustawy. To była dosyć długa droga. Ja pamiętam, gdy byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, po raz pierwszy wtedy spotkałem się z Pawłem Olechnowiczem, który przyjechał do Elbląga i powiedział o tej inicjatywie. Przyjechał zaprosić nas do tej inicjatywy. To był 2011 albo 2012 rok. On zapoczątkował pracę nad stworzeniem tego zespołu metropolitarnego. Stworzył stowarzyszenie wtedy, które w zasadzie wykonuje te funkcje, chociaż nie ma do tego legitymacji ustawowej. A to się zaczęło za czasów Pawła Adamowicza. Później był rok 2020, gdy to stowarzyszenie miało już gotowy projekt ustawy, ale Sejm w ogóle nie chciał tego wyjąć z szuflady, więc myśmy zastąpili Sejm i przyjęliśmy ten projekt ustawy w Senacie. I wtedy, gdy trafił on do Senatu, to zauważyłem, że brakuje tego punktu, który by otworzył możliwość przystąpienia Elbląga do obszaru metropolitarnego i ten punkt wprowadziliśmy. I tego punktu od 2020 roku bardzo pilnuję. Od 2020 roku uczestniczę w pracach tego stowarzyszenia na rzecz tej metropolii. I też ten czas, gdy to trafiło już z rządu do parlamentu, to praktycznie byłem na wszystkich spotkaniach, które dotyczyły powołania zespołu metropolitarnego. Nawet na sejmowych komisjach. Wszystkim tłumaczyłem, na czym polega powiązanie Elbląga z Pomorzem i że nie ma konfliktu między obecnością na Warmii i Mazurach, a tym, żeby Elbląg realizował się na Pomorzu. No, oczywiście, jak wiecie Państwo, w polityce merytoryczne względy nie zawsze są najważniejsze, więc nie wszyscy tego słuchali. Ale słuchali też przedstawiciele tego stowarzyszenia. Liderzy tego stowarzyszenia, do wszystkich napisałem pismo. Wszystkim wyjaśniałem, na czym to polega, prosząc, aby nikomu nie przyszło do głowy, aby taką możliwość Elblągowi odebrać przystąpienia do tego stowarzyszenia i bardzo się cieszę, że dowiozłem to do końca. W tych działaniach także uczestniczył Michał Misan. Myśmy o tym rozmawialiśmy z prezesami stowarzyszenia, wysyłaliśmy pisma także do prezydenta Polski. Czekamy na jego krok, ale prosiliśmy go, aby nie blokował Elblągowi możliwości rozwoju. Także odwołując się do jego związków z tym miastem, z tym regionem. Doktorat pisał na opisanie komunizmu w naszym regionie. Także myślę, że te więzi jakieś tutaj są i prezydent tą ustawę szybko podpisze.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
2: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 42-річний мешканець Бранєва постав перед судом за серію небезпечних порушень правил дорожнього руху. Впродовж кількох хвилин водій неодноразово порушував правила. Зокрема, здійснював обгін на пішохідному переході, перетинав подвійну суцільну лінію та ігнорував дорожню розмітку. Суд визнав його винним за всіма пунктами обвинувачення та призначив штраф у розмірі 3000 злотих. Крім того, на його рахунок було нараховано

Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana z Elbląga bądź Ostródy. Jedziemy 11 godzin przez jeziora, pochylnie, śluzy, wszystko.

0: Pingwin i kormoran. Dwa pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też dwa. W Ostródzie mamy dużo więcej statków.
1: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
0: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieramy wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszamy.
1: To część pierwsza poradnika. Jakieś jeszcze porady dla turystów?
0: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
1: Jedyna na świecie chyba nawet.
0: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię i jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
1: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
0: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże jezioro Drużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kupno też.
1: Te czasy podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na daną trasę się, to jaki to jest przekrój czasowy?
0: Z Elbląga do Buczyńca to 4,40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, Buczyniec, czyli same pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po samych pochylniach pływać, to tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
1: A ten 11-godzinny rejs, on już jest możliwy, czy dopiero będzie?
0: Jest możliwy, kultowy rejs wrócił z powrotem na całej trasie.
1: Czyli, a to jest jeden dziennie, czy...
0: Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca. Teraz w maju mamy z Ostródy do Elbląga, dopiero od czerwca mamy z Elbląga do Ostródy. Ale jest tak duże zainteresowanie, tak, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po 2 albo 3 na ten jeden w miesiącu rejs i naprawdę dobrze się sprzedają bilety.
1: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją, tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
0: Jest bardzo dużo, właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie, pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
1: A jeżeli chodzi o narodowość turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
0: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak, te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny.
1: Więc sentymentalna podróż.
0: Tak.
1: Dla mnie też byłaby to sentymentalna, bo ja no, już jakiś czas temu dopłynąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
0: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 200 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. Z obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet z autobus. Więc małe dzieci też zawsze fajnie wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za mało, opłata tam 15 zł, rowery 20 zł, a na ten rejs kultowy to było 290 zł normalny, 249 zł ulgowy i 65 zł autobus.
1: A są jeszcze wolne miejsca na ten rejs, 11 godzinny?
0: Są jeszcze są, bo dlatego dostawiliśmy w zeszłym tygodniu nowy statek. Okay. Tak, już nie było miejsc.
1: A te ceny to dotyczą niezależnie od tego, na jakim odcinku pływamy, czy to?
0: Nie, to też każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalny, 180 wychodzi ulgowy.
1: No tak, nic tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
0: Tak jest.
1: Jaki to adres?
0: Zegluga.com.pl.
1: Zegluga.com.pl. My byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostródzko-elbląskiej. Była ze mną Marta Mączyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eska Braniewo.
3: W alfabecie Wysoczyzny Elbląskiej litera W wydaje się oczywista, ale im dłużej się o niej mówi, tym bardziej wychodzi, że to nie jest zwykłe wzgórze za miastem, tylko cały osobny świat.
4: Wysoczyzna Elbląska to efekt procesów z ostatniego zlodowacenia, trwającego od około 115 tysięcy do około 12 tysięcy lat temu, kiedy nad dzisiejszymi wzgórzami wisiała lodowa góra o grubości do 3000 metrów.
3: 3000 metrów lodu nad głową brzmi jak film katastroficzny, a tymczasem to właśnie ten ciężar ukształtował teren, który dzisiaj kojarzy się z wycieczkami, rowerami i spokojnymi spacerami po lesie.
4: Lód działał jak ogromna frezarka, a gdy się cofnął, zostawił wysoczyznę morenową, która na Srebrnej Górze sięga prawie 200 metrów nad poziomem morza i jest najwyższym wzniesieniem całego polskiego pobrzeża południowo-bałtyckiego.
3: Ze Srebrnej Góry widać Zalew Wiślany, Żuławy z jeziorem Drużno, a przy dobrej pogodzie także Mierzeję Wiślaną i ujście Nogatu. Więc nic dziwnego, że Wysoczyznę nazywa się czasem Bieszczadami Północy.
4: Geograficznie to dwa światy. Łagodna, rolnicza wierzchowina z polami i drogami rowerowymi, oraz stroma krawędź opadająca ku Żuławom i Zalewowi. Pełna głębokiej

0: górskich dolin i wąwozów.
1: To są miejsca, gdzie nagle robi się chłodniej, słychać szum wody, a ścieżka schodzi ostro w dół, więc człowiek czuje, że wchodzi w inny mikroświat.
0: W tych wąwozach leżą potężne głazy narzutowe, często pomniki przyrody z własnymi imionami. A rosną tam także rzadkie w północnej Polsce gatunki roślin górskich i podgórskich.
1: Do tego dochodzi wybrzeże klifowe między Tolkmickiem a Fromborkiem, gdzie stromy brzeg pokazuje linię dawnego morza.
0: Ten klif ukształtowały fale Morza Litorynowego około 6 tysięcy lat temu i do dziś erozja rzeźbi tam brzeg, więc widzimy żywą historię geologiczną.
1: Człowiek pojawił się tu bardzo wcześnie, bo najstarsze ślady obecności sięgają schyłkowego paleolitu, kiedy lądolud cofał się na północ, a w jego miejsce wchodziła tundra, renifery i łowcy.
0: Krajobraz, który wydaje się stabilny, wciąż się zmienia, bo erozja i ruchy masowe na zboczach pokazują, że natura nadal modeluje wysoczyznę elbląską.
1: Przy literze E pojawia się Elbląskie Towarzystwo Starożytności, grupa pasjonatów, która w XIX wieku postanowiła nie tylko spacerować po wysoczyźnie, ale też ją badać, opisywać i chronić.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
0: Elbląskie Towarzystwo Starożytności, Elbinger Altertumsgesellschaft, powstało w drugiej połowie XIX wieku z inicjatywy elbląskich elit miejskich, a władze miasta wspierały je, widząc w tym szansę na rozwój muzeum miejskiego.
1: To była ekipa zapaleńców, która po pracy brała łopaty i notatnik, ruszała w teren i sprawdzała, co kryje się pod ziemią na wzgórzach między Elblągiem a Tolkmickiem.
0: Sprzyjał im romantyczny klimat epoki Sturm und Drang, zachęcający do odkrywania lokalnego folkloru, legend i dawnych wierzeń, więc zaczęto patrzeć na wysoczyznę jak na skarbiec historii Prusów i Gotów.
1: Wiele wzgórz, strumieni, głazów i drzew dostało wtedy poetyckie nazwy, bo badacze lubili łączyć twarde dane archeologiczne z wyobraźnią.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
0: Na pierwszym walnym zgromadzeniu 21 października 1874 roku przyjęto statut, według którego celem było pogłębianie wiedzy o historii i prehistorii okolic Elbląga poprzez badania naukowe i gromadzenie zabytków realizowane w formie wykładów, wycieczek i oprowadzania po muzeum.
1: Brzmiało to jak połączenie uniwersytetu, klubu turystycznego i koła miłośników lokalnej historii.
0: Towarzystwo utrzymywało kontakty m.in. z Hugo Konwencem, pionierem ochrony przyrody europejskiej, więc elbląscy badacze myśleli także o zachowaniu przyrody i zabytków dla przyszłych pokoleń.
1: W okresie prezesury profesora Roberta Dorra prowadzono intensywne wykopaliska, które zmieniły wiedzę o regionie.
0: Udało się przebadać lub odkryć 14 grodzisk, 33 osady, 11 kurhanów i 32 cmentarzyska z zabytkami od młodszej epoki kamienia po wczesne średniowiecze.
1: To pokazuje, że wysoczyzna elbląska nie była pustką, tylko terenem, na którym ludzie żyli, chowali zmarłych i budowali grodziska.
0: Archeolodzy badali m.in. Łęcze, Suchacz, Kadyny, Wikrowo, Sierpin, Weklice czy Skowronki, potwierdzając, że człowiek pojawił się tu już w młodszej epoce kamienia.
1: Badania wykazały też obecność mamutów, których kości i ciosy trafiły do muzeum, więc po wysoczyźnie chodziły kiedyś nie tylko renifery i ludzie, ale także te prehistoryczne olbrzymy.
0: Członkowie towarzystwa szukali także legendarnej osady Truso, ważnego portu i ośrodka handlowego znanego ze źródeł pisanych.
1: Działalność towarzystwa przerwała II wojna światowa, ale ich dorobek naukowy i muzealny nadal jest ważnym punktem odniesienia dla współczesnych badaczy.
0: Kiedy dzisiaj ktoś idzie szlakiem pieszym albo jedzie rowerem przez Wysoczyznę Elbląską, korzysta z krajobrazu ukształtowanego przez lądolud i z przyrody chronionej przez współczesne instytucje.
1: A świadomość, że procesy erozyjne wciąż trwają, pokazuje, że Wysoczyzna Elbląska nie jest zamkniętym rozdziałem, tylko żywą opowieścią, w której kolejne pokolenia dopisują swoje fragmenty.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
1: Dziś zabieramy Was do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, zwanego Bieszczadami Północy, tuż obok Elbląga i Zalewu Wiślanego.
0: Ten przydomek nie jest przypadkowy, bo zachodnia i północna część parku to płaska terasa nadzalewowa, a zaraz obok zaczyna się strefa krawędziowa z głębokimi wąwozami, które wycięły strumienie spływające w stronę zalewu.
1: Czyli z jednej strony spokojna równina, a z drugiej teren nagle faluje, opada, wznosi się i człowiek czuje się trochę jak w górach, choć formalnie to nie są góry.
0: Różnice wysokości są wyraźne. Strumienie mają bystry nurt, a wąwozy porastają lasy bukowe, tworzące gęsty zielony dach nad głową.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
1: Idealne miejsce na spacer, bo jest woda, las i te strome jary, które robią ogromne wrażenie, gdy nagle widzi się, jak teren gwałtownie opada w dół.
0: Od strony Zalewu Wiślanego między Elblągiem a Fromborkiem występują też fragmenty klifu, dziś odsuniętego od brzegu, ale wciąż pokazującego, jak woda i wiatr przez wieki modelowały ten krajobraz.
1: A co z resztą parku, tą dalej w głąb lądu?
0: Wschodnia i

0: Centralna część to wierzchowina Wysoczyzny, łagodnie pofalowany teren z pagórkami, gdzie pola uprawne przeplatają się z lasami, a z wielu miejsc widać szerokie panoramy na okolice i Zalew Wiślany.
1: Czyli w jednym miejscu mamy górski klimat, nadmorski klif i spokojne rolnicze pejzaże.
0: Lasy zajmują tu około 67% powierzchni, użytki rolne około 24%, a reszta to wody, zabudowa i inne tereny. Więc dominuje zieleń i naturalny krajobraz.
1: Przy takim udziale lasów od razu czuć, że jest się w środku przyrody, a nie na obrzeżu miasta.
0: Sam park ma ponad 13 417 hektarów, a otulina ponad 7679 hektarów, tworząc rozległy zielony pas wokół Elbląga i sąsiednich miejscowości.
1: Ta otulina wchodzi w skład dwóch obszarów chronionego krajobrazu, zachodniej i wschodniej części Wysoczyzny Elbląskiej, więc ochrona przyrody sięga dalej niż sam park.
0: Dzięki temu chronione są całe ekosystemy – lasy, pola, doliny strumieni i fragmenty wybrzeża Zalewu Wiślanego.
1: Przejdźmy do konkretów, bo liczby dotyczące flory robią wrażenie.
0: Stwierdzono tu około 800 gatunków roślin, w tym 154 gatunki chronione, rzadkie i zagrożone. Wśród nich wiele typowych dla obszarów podgórskich.
1: Czyli rośliny kojarzone z Karpatami świetnie czują się nad Zalewem Wiślanym.
0: To m.in. czosnek niedźwiedzi, tworzący wiosną zielone dywany, okazały pióropusznik strusi, tojad dziubaty, lilia złotogłów, żebrowiec górski i przetacznik górski.
1: Jakby fragment górskiego runa leśnego przeniósł się nad Bałtyk.
0: Bogata jest także fauna, bo w parku stwierdzono 173 gatunki zwierząt, w tym około 150 gatunków ptaków.
1: Wśród nich szczególnie ważne są gatunki drapieżne i te objęte ścisłą ochroną.
0: Należą do nich bielik, orlik krzykliwy, błotniak łąkowy, a także wilk, mopek oraz niewielka skryta grzebiuszka.
1: Obecność wilka pokazuje, że to miejsce jest naprawdę dzikie i spokojne, z dużymi kompleksami leśnymi i korytarzami migracyjnymi.
0: Wilk i duże ptaki drapieżne są dobrym wskaźnikiem stanu ekosystemu, bo ich obecność oznacza, że cały łańcuch pokarmowy funkcjonuje tu w miarę stabilnie.
1: Od czosnku niedźwiedziego po bielika nad Bukami, wszystko jest tu ze sobą powiązane.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Braniewo.
0: Park ma też ciekawą warstwę historyczną. 11 obiektów wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych i 57 zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego.
1: Które z nich najbardziej przyciągają uwagę?
0: Przede wszystkim układ ruralistyczny w Kadynach z zespołem pałacowo-folwarcznym i dawną cegielnią oraz domy podcieniowe w Łęczu, Kamionku Wielkim, Pagórkach i Elbląskim Pruchniku, charakterystyczne dla tradycyjnego budownictwa regionu.
1: Te domy z wysuniętym piętrem na słupach od razu zdradzają dawną zamożność gospodarzy i mieszankę kultury.
0: Do tego dochodzą zespoły dworsko-parkowe w Połoninach Nadbrzeżu, Ostrobrzegu i Bogdańcu oraz kościoły w Tolkmicku, Łęczu i Pruchniku. Ważne punkty na mapie dziedzictwa kulturowego Wysoczyzny.
1: Jest też miejsce szczególnie bliskie Elblążanom, czyli miejski park Bażantarnia.
0: Bażantarnia leży na skraju miasta, wchodzi w skład obszaru chronionego, łączy funkcję rekreacyjną z walorami przyrodniczymi i ma muszlę koncertową oraz dawną restaurację myśliwska.
1: To zielone przedłużenie miasta w stronę Wysoczyzny, gdzie po kilku minutach spaceru z zabudowy Elbląga człowiek trafia w świat szumu drzew i śpiewu ptaków.
0: Bażantarnia pokazuje, jak blisko mogą współistnieć miasto i obszar chroniony z infrastrukturą rekreacyjną i naturalnymi dolinami potoków oraz stromymi zboczami typowymi dla całej Wysoczyzny.
1: Widać więc, że to nie tylko zielona plama na mapie, ale złożony organizm, w którym spotykają się lasy bukowe, górskie rośliny, wilki, bieliki, historyczne dwory, domy podcieniowe i miejski park.
0: Ta różnorodność sprawia, że Wysoczyzna Elbląska zasłużyła na miano Bieszczadów Północy i stała się jednym z najciekawszych przyrodniczo i kulturowo fragmentów regionu elbląskiego.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
1: Bóg jako bohater odcinka o Wysoczyźnie Elbląskiej brzmi trochę niepozornie, a tymczasem to drzewo ma tu status gwiazdy pierwszego planu, prawda?
0: Bóg to główny aktor tutejszej sceny, bo tworzy większość lasów niściastych na pofałdowanym terenie pełnym stromych wąwozów, jarów i wartkich strumieni. Więc krajobraz jest naprawdę dziki i malowniczy.
1: A jednak w tym tłumie to Bóg zgarnia najwięcej uwagi, więc co sprawia, że właśnie on jest tu takim leśnym liderem?
0: Bóg zwyczajny jest głównym gatunkiem lasotwórczym i właśnie tutaj osiąga północno-wschodnią granicę naturalnego zasięgu w Europie. Zajął miejsce dawnych dąbrów, a dziś prawdopodobnie zaczyna się powoli wycofywać ku zachodowi, więc ten obszar ma duże znaczenie naukowe.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Braniewo.
1: Czyli kto spaceruje po lasach między Elblągiem a Tolkmickiem, chodzi po żywym laboratorium, w którym widać, jak przyroda reaguje na klimat.
0: Do tego Bóg jest po prostu piękny, szczególnie wiosną, gdy na gładkich, srebrzystych pniach pojawiają się świeże, jasnozielone liście, a las przypomina jasną katedrę przez

0: której sklepienie miękko filtruje światło.
1: Jak ten bukowy teatr zmienia się w ciągu roku, gdy wracamy na te same ścieżki o różnych porach.
0: Wczesną wiosną dno lasu pokrywa się dywanem przylaszczek, zawilców i kokoryczy, a jesienią bukowe liście tworzą symfonię ciepłych barw, dzięki której każdy wąwóz wygląda jak obraz.
1: Buk ma więc talent do robienia nastroju, ale ma też ciekawą historię kulturową, prawda?
0: W mitologii rzymskiej był symbolem płodności i drzewem opiekuńczym. Cyceron przywoływał go, broniąc lasów. A z łacińskiej nazwy fagus wzięła się nazwa fagotu, którego pierwszy egzemplarz miał być z drewna bukowego.
1: A jak wygląda jego życie w liczbach, skoro uchodzi za drzewo długowieczne?
0: Buk może dożyć około 350 lat, a jeden z najgrubszych w Polsce, buk czerwonolistny w Strzybniku, ma obwód bliski 7 metrów i wiek około 250 lat.
1: A jakie rekordy mamy bliżej Elbląga, na samej Wysoczyźnie?
0: W pobliżu Krzyżewa rośnie buk pomnik przyrody o obwodzie ponad 5 metrów, a region słynie też z niezwykłych form, jak trójpniowy buk nad Stradanką koło Przybyłowa, który wygląda jak rzeźba z trzema zrośniętymi pniami.
1: Jest też buk o koronie w kształcie odwróconego stożka, prawda?
0: Tak, w pobliżu wąwozu Stradanki rośnie drzewo z masywnym pniem, który już na wysokości około 2 metrów rozdziela się na wiele pionowych konarów, tworzących wąską, regularną koronę, przypominającą odwrócony stożek.
1: A ten słynny buk na wzgórzu niedaleko Kadyn, który podobno króluje nad okolicą?
0: Na południe od Kadyn dominuje na wzgórzu potężny buk o niezwykle szerokiej koronie, wsparty na rozbudowanych na biegach korzeniowych, które wczepiają się w skarpę jak ogromne palce, więc drzewo wygląda jak strażnik całego stoku.
1: W tej galerii niezwykłych form jest też wątek romantyczny, czyli buk spleciony z brzozą przy rozstaju dróg koło Przybyłowa.
0: Buk i brzoza stoją na rubieży lasu tak blisko, że ich pnie wyglądają jak splecione w uścisku, tworząc liryczną scenę na tle surowych wąwozów Wysoczyzny.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
1: Wróćmy jeszcze do buka jako gatunku, jak on się odnawia i czy wymaga specjalnej pomocy człowieka.
0: Najlepiej odnawia się naturalnie, z samosiewu pod okapem starego drzewostanu, a obfite owocowanie powtarza się co kilka lub kilkanaście lat, gdy pojawia się mnóstwo orzeszków, które są przysmakiem sujek, wiewiórek i dzików. Ale dla człowieka w większej ilości mogą być szkodliwe.
1: Czyli lepiej zostawić je leśnym mieszkańcom i podziwiać, jak z czasem wyrastają z nich młode buki, które rosną bez pośpiechu.
0: Buk najwolniej rośnie w pierwszych latach, najbardziej intensywnie mniej więcej do 150 lat, a potem przyrosty są minimalne, więc każdy okazały egzemplarz to efekt wielu ludzkich pokoleń, które zdążyły się zmienić wokół.
2: SK Braniewo.
3: Dzień dobry, dziś prosto z Braniewa pozdrawiamy Ewę Gorzelak-Dziduch, aktorkę i prezeskę Fundacji Nasze Dzieci z Warszawy. Witamy Cię, Ewa, bardzo serdecznie i tak jak mówiłam, pozdrawiamy z Braniewa, gdziekolwiek jesteś.
4: Dzień dobry, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Pozdrawiam braniewiaków.
3: No właśnie, my na co dzień przyzwyczajeni jesteśmy, mówię na co dzień, co roku przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że pojawiasz się w Braniewie na koncertach Fundacji Nasze Dzieci, charytatywnych koncertach, które organizujesz wspólnie z ekipą Piotrka Śliwiaka, ale dziś nie o koncertach, bo wiem, że chciałabyś nam opowiedzieć o bardzo ciekawej inicjatywie człowieka, który postanowił wspomóc Waszą fundację.
4: Tak, to jest bardzo nietypowa inicjatywa i nietypowy człowiek, który się do nas zgłosił, a mianowicie jest to Kamil Paczyński z Krakowa, który postanowił w intencji wsparcia fundacji przejechać trasę na rowerze z Krakowa do Paryża. Przy czym trzeba powiedzieć, że Kamil nie miał wcześniej takiego doświadczenia tak długiej rowerowej trasy. Kupił sobie rower specjalnie na tę wyprawę i jeszcze dwa dni wcześniej mówił, że o, nie ogarnia tych przerzutek. Pierwszy raz w życiu pojechał z sakwami i jedzie już dzisiaj 7 dzień. Codziennie jedzie ponad 100 km, około 120-130. Śpi całkowicie na dziko w namiocie w lasach, gdzie akurat wyląduje. Ostatnio znalazł wspaniały szałas i był szczęśliwy, że pewna odmiana. Kąpie się w strumykach, nie gdzie co trafi, nie mówię, że poluje, no to by była przesada. Natomiast ja jestem pełna podziwu.

pogodą, terenem, górki, nie górki. I oczywiście nie można tego porównywać do tego, co przechodzą dzieci, ale gdzieś tam widzimy, że i on podjął wysiłek, żeby nagłośnić właśnie i wesprzeć te dzieci, które

0: naszych podopiecznych fundacji.
1: No właśnie, i tutaj przypomnij kilka słów o działalności swojej fundacji. Czym się zajmujecie, jak działacie?
0: Tak jak, ponieważ Kamil otworzył skarbonkę, na się pomaga i tam wpłyną wpłaty od ludzi dobrych serc, którym już teraz dziękuję za to, co już się tam uzbierało. Natomiast gdy się zastanawialiśmy, jaki cel tej jego wyprawy, stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy tak się ograniczać do jednego celu i ogólnie jest to kwota, która się uzbiera, jest przeznaczona na działalność fundacji, czyli na organizowanie czasu wolnego i różnych atrakcji dla dzieci na oddziale. Również przed nami za moment kolonie wakacyjna Kropla Szczęścia, które już Braniewo intensywnie wspiera właśnie podczas koncertów. No i wiadomo, że w miarę możliwości kupujemy również sprzęt na oddział, a także czasem takie nierefundowane leki. I oczywiście prowadzimy też subkonta i refundujemy rodzicom koszty związane z leczeniem.
1: A powiedz, skąd się Kamil, tak, ten rowerzysta, wziął w życiu fundacji? Jak się poznaliście? Czy on was znalazł? Czy wy go znaleźliście? Co was ze sobą połączyło?
0: Kamil jest znajomym znajomych, ponieważ wymyślił sobie, że taką trasę chciałby zrobić, szukał celu dla tej wyprawy. I w ten sposób poprzez znajomych został z nami połączony i został naszym wolontariuszem. Bardzo mu wszyscy kibicujemy. Był u nas na oddziale oczywiście spotkać się z dziećmi przed wyprawą, zaprezentować rower. Rower dostał nazwę Błękitna Strzała od dzieci. Dzieci napisały dla niego listy na każdy dzień wyprawy. Kamil prezentuje to wszystko na swoich kanałach społecznościowych. Codziennie umieszcza tam relacje z trasy i czyta te listy codziennie jeden, tak na forum, żeby wszyscy mogli zobaczyć, co dzieci mu napisały, jakie tam, nie wiem, rady, wsparcie. Komentują też dzieci i piszą, jak one sobie radzą tak, z takim zmęczeniem i gorszym samopoczuciem, na co Kamil ma uważać, jak o siebie dbać, więc to jest takie, mimo tego, że to jest dosyć nowa osoba, która trafiła do naszej fundacji jako wolontariusz, można powiedzieć, tak jak Piotrek Śliwiak był naszym pierwszym wolontariuszem w terenie, Kamil dołączył do tego grona wolontariuszy w terenie i można powiedzieć, że zasięg ma światowy, bo teraz jest gdzieś w Niemczech i jedzie dzielnie dalej. I także taka jest historia jego trafienia do nas i bardzo mu kibicujemy, żeby dojechał tam, gdzie jest jego cel, czyli pod wieżę Eiffla.
1: Wieża Eiffla, piękne miejsce, warto je zobaczyć i miejsce, które motywuje do wielkich czynów.
0: Myślę, że ta trasa w ogóle to jest taka motywacja do wielkich czynów, bo naprawdę, jak ja sobie to wyobrażam, patrząc jeszcze na pogodę, jak pada deszcz, że on codziennie wsiada na ten rower i jedzie kolejne 100 ileś kilometrów. Rozmawiałam z nim ostatnio, zapytałam go się, co jest dla niego największą trudnością. Powiedział, moja głowa, czyli te wszystkie myśli sabotujące, a po co ty to robisz, a boli, a nie dam rady. I właściwie to, że codziennie się musi rozpakowywać, pakować, jechać i taka rutyna już tego, więc myślę, że to jest dla niego też taka trasa zmagania się samego ze sobą i sprawdzenia, jakie on ma i swoje ograniczenia. Miejmy nadzieję, że no, kibicujemy mu, żeby dojechał do celu. Kamil powiedział, że nawet gdyby ciało mu po drodze miało wymięknąć, to i tak dojedzie. Nie wie jak. Trochę to jest tak jak z chorobą, że nie wiemy jak to leczenie będzie przebiegało, ale no, dąży się do jednego celu, do tego wyleczenia, więc Kamil też nie wie, jaka będzie jego trasa, ale dąży do tego, żeby dotrzeć na miejsce.
1: Piękna inicjatywa, proszę, pozdrów Kamila od nas i oczywiście wszystkie dzieciaki z fundacji, podopiecznych fundacji, bo tak naprawdę to wszystko kręci się wokół nich.
0: Ja bardzo dziękuję za to, że zechciałaś ze mną porozmawiać, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby nagłośnić to, że on jedzie, jemu kibicować, jemu dodać otuchy i żeby on wiedział, że o nim myślimy, tak, że ktoś jest, kto wspiera. Także zachęcam do tego, żeby zajrzeć na jego portale społecznościowe Kamil Paczyński na Instagrama lub na Facebooka i napisać mu jakiś komentarz, wysłać serduszka. A jeżeli ktoś z Państwa zechce wesprzeć zbiórkę, to tym bardziej jesteśmy wdzięczni.
1: W takim razie zapraszamy i jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy i Ciebie, i Kamila.
0: Bardzo dziękuję i również bardzo gorąco pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, Ewa Górzelak, prezes fundacji, prezeska fundacji Nasze Dzieci z Warszawy.
0: Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Dziękuję.
1: Dzięki.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. Szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała ośmioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
0: A okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały między innymi nad Warszawą.
2: Wrażenia, no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mig i koniec.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i przeleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: Ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
5: A nasza polska reprezentacja na tym mundialu do tej pory nie straciła ani jednej bramki. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach. I nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad $1 bln. Bilion to jest 1 i 12 zer, milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
6: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Łap okazję w RTV.

0: Radio SK.
1: Ej, tu Dagna, widzisz, dzisiaj jest Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych. Ja życzę wszystkim udanego Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych.

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run, River, już teraz w SC.

0: Rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesele.
0: Oczywiście, że trzeba to zagrać wesele, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwo Gangiem?
2: Luzik.
3: Arbuzik.
4: Luzik, arbuzik, to jak to poszło? To szybka chyba historia.
3: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega pozytywną osobą, ja wam polecam sprawdzić to, zobaczyć to wszystko. Mamy to nagrane, tę wizytę w szpitalu na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki, Wszystkie Marzenia trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Raz ten numer zagraliśmy, słuchajcie, ale to nie wszystko. Dzisiaj też to zagramy i jutro też, bo warto pokazać wielkie serce. Wam też polecam zobaczyć teledysk do tego numeru, łatwo go znajdziecie w internecie. Cała kasa idzie na pomoc dzieciom chorym na raka.
5: Radio SK.
6: Reklama.
7: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
8: Nie

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: I po reklamie.

0: przy takich numerach w sobotę wchodzimy prawą nogą. David Guetta i Bebe Rexha. Gramy hity na czasie, a jak sobota to?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: SK jest razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. Dawajcie znać, jaka robota do zrobienia, jaka praca do wykonania, jaki bałagan może do posprzątania. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co macie w planach, co robicie słuchając hitów na czasie? Może w planach macie posprzątanie domu, może trawka do skoszenia wam została. Ja na przykład, słuchajcie, dzisiaj od mojej narzeczonej dostałem zadanie, żeby sałatkę na grilla zrobić. Nie wiem kompletnie jak, może mi się uda, ale nie obiecuję.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
10: I po reklamie.
11: Braniewo na czasie.
12: Krzysiek Jaworski. 12. Pasłęckie Dni Recyklingu. Będą konkursy, atrakcje dla dzieci, dmuchańce i występy artystyczne. Pojawi się także połykacz ognia. Park ekologiczny w Pasłęku od 10 do 13. 4 sceny, kilkanaście koncertów, kopuła z muzyką elektroniczną i muzyczna platforma na rzece. 20 i 21 czerwca odbędzie się Elbląskie Święto Muzyki. Wstęp na wszystkie akcje święta będzie wolny. Trwa nabór do 5. edycji festiwalu Rozśpiewany Frombork. To konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży. Każdy chętny musi przygotować dwie polskie piosenki. Zgłoszenia do 15 czerwca w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym we Fromborku. Festiwalowe prezentacje 20 czerwca na Fromborskiej Promenadzie.
13: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
14: No szok, szok.
15: To będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy przez szpitalu.
13: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie Targi Obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
16: Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
13: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa, a targi w centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
17: I jak sobota to?
18: Jest robota do zrobienia!
17: No właśnie, i co? Babcia Iwona razem z nami.
19: A ja, słuchając radia, robię same pyszności, bo wnuczka będzie u babci na weekend.
17: Oj, Iwona, nie kuś, bo oprócz wnuczki będziesz miała też jej rodziców na głowie, skoro takie pyszności szykujesz. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 10. No i oczywiście SK robi wszystko, żebyście nie zwariowali przy tych wszystkich sobotnich obowiązkach. Rozluźniamy się. Spokojny The Weekend już teraz na antenie SK.

0: No i może jest sporo pracy sobotniej do zrobienia, ale przynajmniej z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co, jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: I można trochę szyję rozruszać przy tym numerze. Cardinal Official i Akon w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Dzieje się, słuchajcie, internet aż huczy od plotek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Tam ma spotkać się z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc słuchajcie, być może Lewemu szykuje się przeprowadzka za ocean. Ale podobno Robert Lewandowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje.

0: Dobrze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczanie mieszkania... Ech, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: ale ten numer napędza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to była nowość od Alefarbena. Gramy hity na czasie dla tych wszystkich, którzy są bardzo zapracowani w tę sobotę, jak Kuba na przykład.
1: No jak sobota, to przeprowadzka, włożenie kartonów.
0: Bądźcie z Esko, my tutaj mamy dużo muzycznych energetyków, żeby sił nie wystarczyło do końca dnia. Wy też dawajcie znać głosówkami na Esko Messengerze Radia Eska, jakie bojowe zadania przed wami, a może już teraz jesteście zapracowani i możecie chcecie dać znać wszystkim: hej Eska, ja właśnie pędzę na zakupy, bo mnie żona wysłała. To oczywiście możecie. Eskowy Messenger jest do waszej dyspozycji. Czekam na głosówki i za chwilę najnowsze newsy w Esce.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO

0: tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
6: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
5: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnią mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
7: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni, no i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej, a teraz numer, który opanował internet, David Guetta, Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Paulina daje znać, że słucha Eski, robiąc trening cardio na siłowni. To tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było. Bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy, tylko

0: W sobotę 13 czerwca w Częstochowie Tazy vs Tyvoli. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Kanal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. I po reklamie.

0: Takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wydajecie znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadanie. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy. A jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami. I jak się okazuje, można to robić nawet kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie

0: nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla Was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
14: I po reklamie.

0: przy tym numerze można poczuć egzotyczne wakacje pod palmą. To Urzel, to są właśnie sobotnie hity na czasie. A teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż Mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce na antenie Radia SK mamy SK Karniaki Cup. Wielka piłkarska rywalizacja. Już od poniedziałku będziecie musieli odgadnąć, co mówi legenda polskiej piłki Sławek Peszko. Uwaga, teraz pierwsza zagadka.
2: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i co zostało wygwizdane? Jeśli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 2955. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: I po reklamie.

0: A jeszcze więcej udogodnień oraz dodatkowe 100 miejsc parkingowych. A w niedzielę odbędzie się w Elblągu bieg piekarczyka. Kierowców czekają spore utrudnienia w centrum miasta. Start i meta biegu przy placu Jagiellończyka w Elblągu.
1: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
2: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
1: Mówi Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt, poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
3: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
4: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz, pozdrawiam z Wielkiej Brytanii, wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK, wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta do tego psychicznie przygotować. I może do końca wakacji się uda.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią.

0: i systemy uzdatniania wody, bo Olioz to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Feeling w Radiu SK, nadładowanie akumulatorów w sobotę. A teraz udowodnię wam, że...
1: Zaczynają się w SC.
0: Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK. I teraz mam nowy numer, który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach. To szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Znacie ten hicior On The Beach doskonale z anteny Radia SK. Wtedy było na plaży, a teraz śpiewają o domku nad oceanem i też jest bardzo wakacyjny. No to słuchajcie, poczujmy tę wakacyjną atmosferę. Już tylko 2 tygodnie nam zostały. Żubel, Ocean House, już teraz na antenie SK.

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: Znalazłem to nagranie u jego gościa, u Tripsa, który był na weselu u Jeremiego Sikorskiego. I słuchajcie, tym sposobem Jeremi Sikorski znalazł genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: grała dzisiaj w środku nocy na ceremonii otwarcia mundialu w USA. Katy Perry w Radiu SK. Nie wiem, nie oglądałem, bo to było o 3 w nocy.
1: Że jej się chciało wstawać o tej 3.
0: A ty żyjesz mundialem, czy nie bardzo?
2: Ja w ogóle nie żyję mundialem, nawet nie wiedziałem, że mundial trwa. Żartuję, wiem.
0: Ale to mam dla ciebie propozycję. Jeśli w ogóle nie żyjesz mundialem, SK będzie miała. SK Garniak i Cup.
2: My mamy swoje.
0: My mamy swój mundial. Mamy mundial w domu, krótko mówiąc.
2: Ale taki fajny.
0: No bardzo fajny. Będziecie musieli odgadnąć, co Sławek Peszko mówi. Szczegóły i zgłoszenia darmowe na sk.pl. A teraz Matif uczyła, przejmuje stery. Co tu będziesz grał fajnego?
2: To bella, same fajne rzeczy.
0: Bella ciao w twoim
2: bella
0: stylu.
2: Bella ciao. Buongiorno, buongiorno ragazzi.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wy...

0: 30 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
11: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
13: Pogoda jest jaka jest, ale za to my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, prawda? Nawet jeżeli nie, to trzy razy powiedzmy sobie, że jest trochę inaczej. Może się uda. Mati Fuczyło, to są hity na czasie 3 minuty po 13. El Profesor, Bella Ciao.

0: Sugar Babes i Push the Button. 17 minut po 13, to jest Radio SK, ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć. I mam takie pytanie, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? No wiem, że tak, ale jedno mnie zastanawia. Czy przygotowywaliście się jakoś do zmiany harmonogramu snu? Bo po oglądaniu kilku meczów, to moim zdaniem można się mocno nabawić czegoś w rodzaju jetlaga. Tak jak po długim, długim locie gdzieś na inny kontynent, nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi i jaki w ogóle mamy dzień. Przykład, bardzo proszę. No, dziś przed nami mecze, najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti, Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No, takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serii.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinki. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: I po reklamie.

0: baby. My heart skips a beat. Oli Morris, Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. A my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit, Robert Lewandowski. A więc no, dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść, a jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w piątek, w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix. To nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje sety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalny Radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez, to już za moment.
1: Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
4: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla Was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: I po reklamie. Skamu!

0: A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Candy Night, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać, bo raczej pogoda się szybko nie zmieni. Tym bardziej, że dzisiaj plażowanie to można urządzić sobie chyba wyłącznie pod warstwą kurtki, koca może, prawda? Bo chyba, że mamy tutaj takich odważnych, którzy trochę inaczej podchodzą do tematu. Możecie dać znać na elskowym Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można się tym, co zrobił Piotrek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit, który nazywa się Wszystkie Marzenia i który topi serduszka, moje też. Wczoraj miałem okazję odwiedzić Maję. Możecie to zresztą zobaczyć na naszym Instagramie Radia SK, bo jeżeli możemy pomóc i spełnić marzenie o tym, żeby zagrać hit Mai w SC, no to jasne, że tak. Więc słuchajcie Eski, bo on jeszcze dziś czy jutro na pewno się pojawi.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Music is my best.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: I po reklamie. Braniewo na czasie.
10: Krzysiek Jaworski. Piknik w stylu żeglarskim na początek sezonu letniego w Nowej Pasłance. Odbędzie się on w sobotę na miejscowym placu zabaw, start o 16. Zapraszają organizatorzy sołtys Jacek Januszczyk i Joanna Smoliniec-Januszczyk.
11: Piękna woda, piękne okoliczności przyrody. Mam nadzieję, że również piękna pogoda. Zapraszamy serdecznie.
12: Zapraszamy.
10: W programie atrakcje dla dzieci dorosłych, prezentacja służb mundurowych, także zawody siłaczy. Wikingowie opanują Elbląg. 27 czerwca odbędzie się tegoroczna edycja Truso Fest, wikińskiego festiwalu wody i ognia. Na dziedzińcu Elblągskiego Muzeum spotkania z odkrywcą Truso,

0: Gdańskiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
1: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
0: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. Targi odbywają się w Centrum Expo 21.
2: Robert Lewandowski, przylatując do Chicago, spotkał banery, które go witały. Ja kiedyś spotkałem reklamę pizzerii i też myślałem, że to coś specjalnie dla mnie. Ale specjalnie dla was. Gram Mati Fuczyło. To jest Eska, minutę po 14. A to jest nasz sezon. A raczej Dawida. Dawid Podsiadło już teraz.

0: Wiktor, Waligura i Dry School 4, pory roku Weste, 16 minut po 14. Kojarzycie to uczucie, gdy zmieniacie jakiś sprzęt, którego najchętniej byście wcale nie wymieniali, na przykład telefon, a potem trzeba wpisywać te wszystkie hasła. A potem okazuje się, że nikt tych haseł nie pamięta, a już na pewno nie wy je pamiętacie. Znacie to uczucie? A moim zdaniem każdy je zna. I wtedy też przypomina się ta jedna rada, którą każdy już kiedyś słyszał. Zapisz sobie to hasło gdzieś, albo zapamiętaj to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym Messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Jamal i Policeman w Radiu Jaska, 24 minuty już przed 15, to teraz idziemy na wykopki, to znaczy na wykopaliska. To są trochę dwie różne rzeczy, wiem, ale na wykopaliskach nigdy nie byłem, a na wykopkach kiedyś tak, więc może łatwiej będzie się odnaleźć. W każdym razie, słuchajcie, w Biskupinie, może znacie to miejsce, tam jest taki gród i tak dalej, i tak dalej, i teraz trwają tam badania. Archeolodzy otworzyli tak zwany wykop badawczy i znaleźli tam ślady. Prawdopodobnie bardzo starych konstrukcji obronnych, tak napisali, takich z 7 czy 8 wieku. W każdym razie są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia. Oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. I prawdopodobnie też potrzebuję archeologów.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
7: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Gold

0: Golden Swing Band, The Harpa Guns, Canopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.

0: chyba wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wie. Poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

0: hamburgerów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: I po reklamie.
5: Jazgot.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. To Marissa i Odkochaj. My wes to kochamy. Hity na czasie. I gramy dla was również nowości. Słuchajcie, będę miał ich dla was naprawdę sporo. A dziś będzie też inna nowość, która ukazała się wczoraj. I mam tutaj na myśli kawałek o wszystkich marzeniach. Słuchajcie, Eski, zaraz kolejne hity na czasie. PZ będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisyn Syn, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem, no i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
15: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
14: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwo Gangiem odwiedziłem też

0: Była o nagraniu wspólnej piosenki z Łotwogangiem, no i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie marzenia, w której padają takie słowa.
1: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łotwogangiem odwiedziłem też...

0: Pytałem, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
1: Luzik. Arbuzik.
0: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
1: Poluszaki pomagały. A-a. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
2: Ja też się super bawiłem.
3: Ja się dobrze bawiłam.
1: Tymi nagrywkami, dobrze. Wideo.
0: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
1: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi stingami gniotków.
0: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.

0: 15. A macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie stało i tak dalej. Trzeba będzie tylko zmienić hasło Polacy w tym nic się nie stało. Kolejne mecze Mistrzostw Świata dziś wieczorem, dziś w nocy także. A to wszystko dzieje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których jest też teraz podobno Robert Lewandowski. I podobno rozmawia o bardzo poważnej ofercie gry w piłkę. Chicago, podobno nawet za 20 milionów euro rocznie. Ale teraz ofertę dla was mam ja. No akurat takich milionów to nie mam przy sobie, zostawiłem w sejfie, sorki, ale mam zestaw eskowych gadżetów. Potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Na przykład, ja nie wstaję przed 12. Czekam na głosówki na Messengerze, wysyłajcie do Radia SK, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. No i mam nadzieję, że już padło dziś.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na eskowym messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu, to tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też to jest. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
2: Reklama. Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit. Pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: I po reklamie.

0: imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. I 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą pojawić się w każdą sobotę. Obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieś pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki o deski.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje? To w euro!
7: Emocje rosną! Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
14: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
13: Zaraz wszystko wyjaśnię.
15: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki.

0: Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
3: Rafał Maliszewski. Szukają uzdolnionych solistów. Do 15 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do festiwalu Rozśpiewany Frombork. Prezentacje konkursowe dzieci i młodzieży w sobotę 20 czerwca na Fromborskiej Promenadzie. Szczegóły w sieci. Siłacz Zalewu Wiślanego. Kto zdobędzie ten tytuł, okaże się w najbliższą sobotę podczas pikniku sołeckiego w stylu żeglarskim w Nowej Pasłęce, który zainauguruje sezon letni. W programie oprócz wyciskania sztangi, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz prezentacje służb mundurowych. Zapraszają organizatorzy Sołtys Jacek i Joanna Januszczyk.
4: Piękna woda, piękne okoliczności przyrody. Mam nadzieję, że również piękna pogoda. Zapraszamy serdecznie.
5: Zapraszamy.
3: Piknik startuje o godzinie 16.
6: Muzyką się żyje.
7: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie.
8: The song I knew it, I knew you came about.
7: Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już w najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo w

23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę, minuty po 16. Zaczynamy z hitami na czasie, mam ich dla was sporo, będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło, cześć! Przedstawiłem się dwa razy, a co?

0: Hi-Fi Superstar Wet Fingers w Radiu SK 18 minut po 16. A dziś o 21:00 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla Was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko? To potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy Was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1010. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować albo raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super.

0: super cenach na każdą okazję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: właśnie tak zaczarowała. To Dua Lipa i Houdini. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A w ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O, ten dokładnie. Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu w Esce, potańczyliśmy przy okazji. Na Instagramie możecie to wszystko

zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwoganga jeszcze dzisiaj na pewno Wesce usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sony Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again. No to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się Wesce.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W Chinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku. Yeah.

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja tańczę w miejscu. Bo to Ale Farben i Rene Miller i Body Talk w Radiu SK. 4 minuty już prawie do 17. Ja dzisiaj szukam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend można odpocząć. Radio SK. A wy odpoczywacie? My pomożemy. To w końcu SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed

0: Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed

0: Kupić nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: To będą 3 dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Benny Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
7: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
6: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. 17 czerwca, czyli najbliższa środa, to już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
7: Taką naszą

Mowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Mati Fuczyło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to. Ja się

0: dokładnie tak brzmi SK, 19 minut po 17. Another 54 Ultra Talk to You. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? O, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak. Nie no, przecież to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
4: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
6: SK Toy Story Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo. Radio SK. A i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro.
9: Emocje rosną.
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.

0: mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: I po reklamie.

0: noc, to Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu SK, 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę, no bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: A w sobotę będzie bomba.
0: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
2: Obowiązkowe zdanie w sobotę. Jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?
0: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Radio SK. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę. Westę.
3: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Masz ochotę na coś wyjątkowego? Kebab u braci to teraz również pizza u braci. Rozwijamy się dla Was. Jeszcze więcej smaku pod jednym adresem. Soczysty, kraftowy kebab z karkówki i kurczaka, świeże warzywa, autorskie sosy, a do tego prawdziwa włoska pizza na oryginalnych składnikach. Klasyczne smaki i hit, pizza z mięsem kebabowym. Kebab i pizza u braci. Braniewo, ulica Gdańska 4. Smak, do którego będziesz wracać.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
9: I po reklamie.

to Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. 7 minut już zostało do 18, a na SK-owym Messengerze pojawiła się przed chwilką wiadomość. Hej SK, czy zagracie piosenkę Łatwo Gang Majko, Wszystkie Marzenia? To ja odpowiadam. Wczoraj udało się odwiedzić Maję i spełnić marzenie, grając jej hit Westę, ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie imprezki, Kinga Berga przyjmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. A ja jestem największym.

0: Reklama.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica.

0: 274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: SK Braniewo. Na czasie.
3: Rafał Maliszewski. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku dołączyło do Stowarzyszenia Muzealników Polskich. To organizacja integrująca społeczność muzealną i zrzeszająca tych, którzy w oparciu o muzealne zasoby objaśniają świat współczesny. Dla miasta i dla zdrowia ruszyła rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Do końca czerwca każdy miłośnik dwóch kółek może nabijać kilometry dla swojego miasta. Wystarczy pobrać na telefon aplikację Aktywne Miasta.
4: I podczas każdej aktywności rowerowej w dniach od 1 do 30 czerwca włącza tą aplikację, ona zlicza kilometry. Te wszystkie kilometry na koniec czerwca się sumują, no i pokażą nasze miejsce w rankingu.
3: Mówi Marek Kam. Te zmagania to oczywiście zabawa, a główny cel to zachęcenie ludzi do aktywności.
5: Muzyką się żyje. Cztery znane influencerki w jedynym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadła Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę jak męskie granie dla młodych ludzi.
6: Porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
7: Co tam się będzie działo?
6: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
5: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. Już dzisiaj drugi przystanek trasy koncertowej Dawida Podsiadły. Obrotowy tur zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem, który zapowiada ich wspólne koncerty na przyszłorocznym festiwalu Zorza. Podobnie jak rok temu, impreza Dawida Podsiadły w lato odwiedzi największe polskie miasta. Od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad. Krążek ukaże się już 3 lipca.

udało wam się wszystko ogarnąć, posprzątać, wrócić z pracy, to jest ten moment, żeby sobie odpocząć. Albo poimprezować, a z Radiem SK to jest możliwe. To są Hity na Czasie, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam was na wspólny wieczór.

Gips i Stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzyman i Underneath the Blue.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Można już poczuć klimat wakacji, przyznajcie sami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, Święto Dobrych Rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się odezwał. Halo Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wicilujcie. Pozdro.
0: Tak jest i to jest plan idealny do 22:00 gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem SK.

0: Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, my gramy dalej. Już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A Ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: PGE Narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Ale sztosy!
3: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo, Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim, żeby się nie poddawali, ponieważ jest w nas tyle szans, ile odwagi. Prosty cytat, jak i moje motto życiowe. Więc tyle szans, ile odwagi. Po prostu.
0: W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

Reklama. Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk,

0: Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: będzie ostatnia reklama.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal. Na stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
7: Tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia. Mamy Art Batów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
6: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
7: Trzeba zabrać ze sobą energię,

0: kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
1: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
0: Trzeba zabrać ze sobą energię.

Program Eska Life Remix. Od godziny 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie. A po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Potem na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. Eska Life Remix możecie słuchać non-stop w weskowej aplikacji na smartfony. Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy wam właśnie w imprezce. 2 minuty po godzinie 19. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Bruce, a później m.in. David Guetta.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK. Czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie, bo moi drodzy, 12 dni, tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy i na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie. Bo jak oglądamy zdjęcia miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spadnie, a produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

Jazzy, 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, którzy gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który do nas na Messengerze Radio SK napisał: my z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę, mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy Was. Jak tam możecie, to podeślijcie chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. I oczywiście życzymy Wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich. SK.

Łukasz i Marta robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy! O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć. Ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie, bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy! Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja tak jak Łuk

To jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20 najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami. Radio SK. SK. This is Dean Horn.

0: SK Braniewo. Na czasie.
1: Rafał Maliszewski. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy. 25-letnia Karolina Niziołek z gminy Wilczęta, pielęgniarka oraz druhna OSP. Jej aktywne życie przerwała choroba. Nowotwór piersi z przerzutami. Przed nią długie leczenie i rehabilitacja. Karolinę można wesprzeć w tej walce, wpłacając datek na internetową zbiórkę. Czy można umrzeć ze strachu? To pytanie pojawia się w Autostradzie, najnowszej książce Agnieszki Pietrzak, Elblążanki, autorki popularnych kryminałów. Mówi Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej.
2: Kolejne spotkanie wokół najnowszej książki Agnieszki Pietrzak. Książka, która od początku do końca trzyma w napięciu.
1: Zapraszamy na

0: Spotkanie z autorką we wtorek, 16 czerwca o godzinie 18 do Biblioteki Elbląskiej.
1: Muzyką się żyje.
2: Łatwogang znów pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwogangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa. Posłuchajcie.
3: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
2: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
4: Luzik. Arbuzik.
5: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
4: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
6: Ja też się super bawiłem.
7: Ja się dobrze bawiłam.
4: Nie, no, tymi nagrywkami, dobrze. Wideo.
5: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
4: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
5: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
4: Tak.
5: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
4: Tak, bardzo.
5: Jesteś za?
4: Tak, żeby wszyscy słuchali.
2: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie Eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łatwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społeczności. To Just The Way You Are, czyli hit zespołu Milki sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn męskiego grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na sk.pl i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka.
2: Trzy i pół minuty po godzinie 20. Przygotowałam dla was kolejne hity na czasie, które umilą wam czas. Gotowe.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora. To trio nas zaskakuje i pięknie nam gra 14 minut po godzinie 20. Ale teraz, moi drodzy, przyszedł czas, żeby posłuchać wyjątkowego duetu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Wesce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

0: To jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi idealnie. I można przy nim tańczyć, można przy nim śpiewać. Tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren. Ale, moi drodzy, jak się okazuje, sobota u was to nie tylko impreza, ale to także dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz, się odezwał. Halo Piotrze, co ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki. Oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie. Razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście, dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

0: 28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej zabawy, ale Wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem Peszko, będziecie musieli się trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja Wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i Wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl, ale posłuchajcie już teraz, jakie z tej zagadki może przyjdzie Wam do głowy, jakie słowo jest tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem.

0: Teraz jedyne co mogę robić, to podawać piłki albo...
1: Jeszcze raz?
0: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne co mogę robić, to podawać piłki albo...
1: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć wy. Zaglądajcie na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21:00 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę, będzie m.in. Dawid Podsiadło i Tazosy.

Kungs i Galaxy, tak wam gramy w Radiu SK 12, 11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radio SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.

0: Tylko promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocka
3: Braniewo. Na czasie.
4: Rafał Maliszewski. Uwaga kierowcy. Od 9 do 20 czerwca na wybranych ulicach Fromborka zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu. Czasowe utrudnienia dotyczyć będą ulic Elbląska, Rybacka i Mickiewicza. Ruch pojazdów z wyłączeniem weekendów odbywać się tam będzie wahadłowo z wykorzystaniem jednego pasa ruchu. Czy w murach Muzeum Ziemi Braniewskiej kryją się tajemnice? Na to pytanie szuka odpowiedzi Łukasz Szałecki z kanału Polish Paranormal TV. Eksplorator miejsc, z którymi wiążą się legendy o niewyjaśnionych zjawiskach.
5: Muszę przyznać, że to miejsce ma potencjał na to, że odkryje tutaj coś niezwykle ciekawego.
4: Trwa szczegółowa analiza zebranych danych i wkrótce powinniśmy poznać ich wyniki.
0: Muzyką się żyje.
6: Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Stadion Legii Warszawa przejmuje m.in. Artbat, Benny Banassi czy Steve Angelo z ekipy Swedish House Mafia. W środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu. Zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling. No i co na ten temat możemy więcej powiedzieć? Posłuchajcie sami.
7: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
6: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
7: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
6: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Ja już widziałam na instagramowym profilu, że zajrzał tam Mati Fuczyło. Zobaczcie koniecznie naszą relację Instagram Radia SK, bo my będziemy bawić się tam razem z wami. A teraz bawimy się na Dniach Czeladzi. Trwa kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś i jutro sporo koncertów polskich wykonawców. Na scenie pojawi się m.in. Beata Kazidrak z zespołem Baim. Wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremi Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla was na sk.pl.
0: Imprezka. Imprezka.
6: Jeremi i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to wracamy do Crystal. Crystal i The One, ten. No właśnie. Czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też autorką tekstów i producentką muzyczną. Ma już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję,

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć: halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ścisz, tato. Jeno, bierz szkło i dowej do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć, ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej i gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Sombera, a później Ariana Grande i Z.

A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radiu SK. 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie grają dalej, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herwood, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę.

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK, 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrosty hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy, chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?

Choć obrazy nie na mnie, obrazić się poślę ją na wybiegi. Lens jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie masaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie